0: SK Śląsk.
1: SK Neokrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK Neokrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: SK Śląsk News.
4: Natalia Czartuch, cześć. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych tematów z naszego regionu. Sosnowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. O szczegółach za moment. Przygotowaliśmy też materiał na temat mitów dotyczących nowotworów. Śląscy onkolodzy są tym bardzo zaniepokojeni. Przeniesiemy się też na dawne osiedle górników i ich rodzin, a dziś enklawę hipsterów i artystów. Mowa o katowickim Nikiszowcu. Postanowiliśmy wybrać się tam na wycieczkę i z chęcią Was ze sobą zabierzemy. Porozmawiamy też o przełomowych efektach w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To bezbolesny zabieg, który przywraca radość z życia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
3: SK Śląsk.
4: Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. Ambasadorzy bezpieczeństwa.

0: Państwa w wielu miastach Polski przed przejazdami kolejowymi przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach. Tylko w zeszłym roku z powodu ich złamania zginęło w całym kraju 49 osób. Akcję w ramach kampanii Z bliska przy przejeździe kolejowym na Słonecznikowej w Katowicach obserwował nasz reporter Darek Brombosz.
1: Konrad Górniak, sekcja eksploatacji Katowice, zastępca naczelnika.
2: Panie naczelniku, to w takim razie może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co trzyma pan w rękach?
1: W ręku trzymam żółtą naklejkę. Od 7 lat na przejazdach kolejowo-drogowych takie żółte naklejki pojawiły się na każdym przejeździe. Można je znaleźć albo od wewnętrznej strony Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędach rogatek od wewnętrznej strony, od strony toru. Dlatego, że jeżeli kierowca utknie na przejeździe, samochód się zatrzyma, to łatwo tą naklejkę zlokalizuje i będzie mógł z niej skorzystać. Na naklejce znajdują się 3 numery. Pierwszy jest to indywidualny numer każdego przejazdu, 9-cyfrowy, w którym zakodowany jest numer linii kolejowej oraz kilometr, w jakim znajduje się dany przejazd. Drugi numer to numer alarmowy 112, a trzeci numer to numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Dzwoniąc na ten numer alarmowy 112 w razie zagrożenia, podajemy operatorowi 9-cyfrowy indywidualny numer. Dzięki temu ten operator wie natychmiast, w którym miejscu jesteśmy i za pośrednictwem dyspozytora Polskich Linii Kolejowych właściwy dyżurny ruchu będzie mógł zatrzymać pociąg lub ograniczyć jego prędkość. Jeżeli zauważycie przeszkody na przejeździe, złamane rogatki, uszkodzone rogatki, roślinność zasłania przejazd, znaki drogowe są obrócone, zdewastowane, dzwońcie pod numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Niezwłocznie te nieprawidłowości usuniemy.
2: Śmiało można powiedzieć, że ta żółta naklejka ratuje życie.
1: Tak, jest swojego rodzaju kołem ratunkowym dla kierowcy, który znajdzie się na przejeździe w sytuacji zagrożenia, w sytuacji podbramkowej.
2: Jakie najczęstsze grzechy popełniają kierowcy, no nie tylko na Śląsku, przed i w okolicach przejazdów kolejowych?
1: Niestety nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, wjeżdżają w strefę przejazdu, gdy załączone jest ostrzeganie, czyli na sygnalizatorach pulsuje czerwone światło. Drugi grzech to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie mamy zapewnionego jeszcze z niego zjazdu, bo przypominam, że wjechać na przejazd możemy tylko wtedy, kiedy zapewniony jest z niego zjazd. Trzeci grzech, niebezpieczny, taki jak na przejeździe, na którym się znajdujemy, po przejeździe pociągu, jeżeli rogatki się otwierają, czekamy, aż światła na sygnalizatorach zgasną. Nie można nam ruszyć wcześniej, bo może to być kolejny cykl ostrzegania dla kolejnego pociągu, gdzie rogatki zamkną się bardzo szybko i bardzo szybko pociąg znajdzie się na przejeździe.
2: Bardzo często kierowcy bezgranicznie ufają też rogatkom.
1: Przepisy prawa ruchu drogowego mówią też, że mamy zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Nie każdy przejazd kolejowo-drogowy jest wyposażony w znak stopny. Przed każdym musimy się zatrzymać, ale ostrożność musimy zachować przed każdym i tylko stosowanie przepisów gwarantuje nam bezpieczeństwo korzystania z przejazdów.
2: A proszę powiedzieć, w tym stresie całym, jak utknie ktoś na przejeździe, on może wyłamać rogatki?
1: Jak najbardziej. Właśnie mamy taką akcję informacyjną. Jeżeli ktoś utknie na przejeździe, należy wyłamać rogatkę. Nie zastanawiać się, nie czekać. Pociąg, tak jak widzieliśmy, znajduje się bardzo szybko na przejeździe. Nie czekamy, wyłamujemy rogatkę. Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu, no i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
2: Czy warto też zaapelować do pieszych? Bo my mówimy o kierowcach, a piesi, przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
1: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak kierowcy i też obowiązują ich postanowienia prawa o ruchu drogowym.
2: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach. Nieprzypadkowo ten przejazd dzisiaj wybrano do akcji.
1: Tak, w mieście Katowice w tym miejscu dochodzi do największej liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie kierowcy wjadą na przejazd za późno. Gdy sygnalizatory już pokazywały czerwone światło, dochodzi do wyłamań rogatek. My wtedy natychmiast reagujemy, ograniczamy prędkość pociągów. Nasze służby techniczne przywracają te urządzenia przejazdowe do stanu takiego normalnego działania.
2: Z takich ostatnich niechlubnych przykładów można podać kogo?
1: No, przykład z 31 marca, gdzie kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd w nieodpowiednim momencie, złamał przepisy prawa o ruchu drogowym. Ta rogatka oparła się o autobus, sytuacja niebezpieczna. Na szczęście inny użytkownik przejazdu zareagował trzeźwo, wycofał ten autobus i tutaj nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Jednak statystyka jest zatrważająca. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 163 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie życie straciło 49 osób, a 15 osób zostało ciężko rannych.
2: Musimy pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
1: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
3: Katarzyna Głowacka, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Ambasadorzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpiecznego pokonywania torów. No niestety co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w których życie traci nawet kilkadziesiąt osób. 99% zdarzeń wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, ale też rutyna. Dlatego Polskie Linie Kolejowe od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, mającą na celu zwiększanie świadomości u kierowców. No więc powiedzmy sobie, jak bezpiecznie pokonać ten przejazd. Jest 5 żelaznych zasad. Kiedy zbliżasz się do przejazdu, zachowaj szczególną ostrożność, zwolnij. Kiedy przed tobą jest znak stop lub pulsujące, migające czerwone światło, bezwzględnie się zatrzymaj. Kiedy rogatka opada albo kiedy już opadła, nie próbuj jej omijać, poczekaj aż znowu się podniesie, sygnalizator zostanie wyłączony, wtedy możesz kontynuować jazdę. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu z drugiej strony. No i kiedy jesteś zagrożony na przejeździe albo kiedy jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, skorzystaj z żółtej naklejki PLK. My apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o czujne, ostrożne i bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowo-drogowych. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować zdrowy rozsądek. To gwarantuje bezpieczeństwo na przejeździe.
2: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, tutaj na przejeździe kolejowym. Proszę powiedzieć, dzisiaj kierowcom będziecie wręczali jakiś taki, można powiedzieć, śmiało pakiet edukacyjny.
3: Dzisiaj ambasadorzy bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podchodzimy do kierowców z ulotką, z informacją o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach oraz czym jest żółta naklejka i jak z niej skorzystać.
4: Gdyby się kiedyś zdarzyło panu, aby zamknąć między rogatkami, śmiało wyłamujemy rogatki, wyjeżdżamy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A gdyby na przykład panu samochód zdefektował, na każdym napędzie jest żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu i numer 112, podając ten numer identyfikacyjny, tutaj dyżurny ruchu ma możliwość zatrzymać.
2: Pana zdaniem akcja potrzebna?
5: Oczywiście. Po ostatnich wypadkach to musi być.
2: Co pan najczęściej zaobserwował?
5: No co, no wjeżdżanie właśnie na czerwony, czy jeszcze czerwony jest, a już samochody jadą. Nie?
6: Dzień dobry pani, strażnik Kozłowska, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Proszę panią, czy powód zatrzymania jest znany?
7: Nie.
6: Nie. Wjechała pani na przejazd kolejowy, dopóki nie otworzyły się do końca rogatki i dalej emitowało się światło czerwone. Jest to wykroczenie zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł. Jeździ tutaj dużo pociągów, jest dużo wypadków, trzeba zwracać uwagę na sygnalizację. To się równoznaczne jest z tym, że jakby pani wjechała normalnie na zwykłym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Jest to tego typu wykroczenie. Wjazd na czerwonym świetle.
7: Się otwierały, więc ja musiałam
6: poczekać. Tak, proszę panią, rogatki się otwierały, ale nie zostały otwarte do końca i dalej była emisja światła czerwonego. No, proszę panią, mówię, mamy bardzo dużo wypadków, bardzo dużo kolizji, niestety też wypadków śmiertelnych. Właśnie przez taką nierozwagę.
7: Rozumiem.
6: Pośpiech, może słoneczko też trochę przyświeciło, ale ma pani okularki, więc powinno być wszystko widoczne. Ja w dniu dzisiejszym panią pouczę za owe wykroczenie i obyśmy się więcej nie spotkały w takich okolicznościach, dobrze? Życzę miłego dnia. Do widzenia.
2: Przepraszam, chciałem zapytać, czy takie akcje są potrzebne?
7: Tak, zdecydowanie. Popieramy takie akcje.
2: Zaskoczona dzisiaj?
7: Bardzo.
2: To chyba roztargnienie. Cały czas gdzieś się spieszymy.
7: Tak, myślę, że to jest główny powód tego. Nie, no, zdecydowanie rogatki są niezbędne. Myślę, że bez rogatek byłoby to wiele wypadków.
2: Teraz będzie pani pamiętała, że jak mruga czerwone światło, to stoimy cały czas.
7: Oczywiście.
6: I opuszczają się rogatki. Wiesz, że w razie czego mógłby ci się zrobić, mogłaby ci się stać krzywda, gdyby jechał pociąg?
8: Nie zauważyłam.
6: No nie zauważyłaś. Mówię, takie młode uszka nie słyszą. Nie wolno. Musisz wcześniej więcej zwracać uwagi, dobrze? Żeby ci się nic nie stało. A teraz jedź ostrożnie.
4: Dobry, prowadzimy się jak bezpieczny przejazd. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie wjeżdżać na przejazd przed w trakcie już załączenia się sygnalizacji, a także po otwarciu rogatek przed zakończeniem migracji.
8: Gdyby pan kiedyś utknął na przejeździe, nie byłaby możliwość wyjazdu bezpiecznego. Na każdym napędzie znajduje się żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu. Numer 112, podajemy ten numer przejazdu i wtedy możemy, dyżurni ruchu mogą wstrzymać tutaj ruch i jest bezpiecznie.
9: Dobrze, dziękuję za informację.
2: Panie kierowco, dobre akcje potrzebne?
9: Oczywiście, że tak.
2: Co pan obserwuje przy przejazdach? Jak kierowcy się zachowują?
9: Po prostu są niecierpliwi i przejeżdżają jak rogatki już są teraz otwierane, a nie czekają aż sygnalizacja świetlna nie zgaśnie.
2: A trzeba uważać, chodzi o życie.
9: Dokładnie tak.
0: SK Śląsk. Przełomowe efekty w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To wszystko w Exira Gemma Knife w Katowicach. Nowatorskie leczenie przechodzą pacjenci, którym leki nie pomagają, a i tradycyjna operacja nie może być wykonana z różnych przyczyn. Zabieg w urządzeniu przypominającym tomograf trwa godzinę, bez otwierania głowy, zupełnie bezbolesny, ale przywraca radość z życia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
10: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Błaszczyk, jesteśmy w ośrodku Gamma Knife w grupie Voxel w szpitalu UCK. Gamma Knife to rodzaj radioterapii, zwykle radioterapia kojarzy nam się z leczeniem onkologicznym, natomiast ponieważ Gamma Knife charakteryzuje się dużym gradientem i dużą precyzją, można też leczyć inne schorzenia. No i między innymi leczymy też schorzenia pozapiramidowe, neuralgię nerwu trójdzielnego. Jeśli chodzi o schorzenia pozapiramidowe, to tutaj głównie jest to choroba Parkinsona, drżenie samoistne. To są stosunkowo rzadkie choroby, natomiast ponieważ nasz ośrodek w szpitalu UCK wspólnie z neurologami specjalizujemy się w leczeniu takich pacjentów, jest ich stosunkowo dużo. Leczenie lezją przy pomocy Gamma Knife jest to nowa metoda, którą wdrożyliśmy. Wcześniej było to oczywiście leczenie farmakologiczne, bo ono jest podstawowe. Leczenie stymulatorami rdzeniowymi, stymulatorami głębokimi mózgu. No i lezja Gamma Knife jako rozszerzenie naszego sposobu leczenia. Ta metoda jest to jedna z zaawansowanych metod leczenia. Stosuje ją się, my przynajmniej mamy takie założenie, u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego lub z różnych powodów nie chcą takiego leczenia. Jest to metoda nieinwazyjna, nie ma otwierania głowy, nie ma wprowadzania elektrod, więc niektórzy pacjenci mają strach przed takim leczeniem, więc tutaj wchodzimy jakby naprzeciw i stosujemy tą kolejną metodę.
2: Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak ta metoda mocno zmienia życie pacjenta?
10: Efekty uzyskujemy dopiero po wielu miesiącach, natomiast z obserwacji naszych efekt jest bardzo dobry. My leczymy pacjentów z zaawansowaną chorobą, czyli takich, którzy nie są w stanie samodzielnie jeść, samodzielnie ubrać się. Natomiast po paru miesiącach od leczenia oni są w stanie właśnie samodzielnie wreszcie coś zjeść, ubrać się, podpisać się na jakimś dokumencie. Wcześniej było to przez wiele lat niemożliwe. Pacjenci są przyjmowani dzień wcześniej do szpitala, są konsultowani przez anestezjologa, przygotowywani do zabiegu. Następnie rano, już w dniu leczenia, zakładamy ramę stereotaktyczną na głowę. Jest to znieczulenie miejscowym. Nie jest to bolesne, jest takie uczucie przez chwilę ściskania głowy, ale zupełnie do wytrzymania. Żaden z pacjentów tutaj nie narzeka na to. Następnie robimy tomografię, rezonans i przygotowujemy plan. No to jest najważniejsza część, przygotowanie planu. Jest to dość żmudny proces, trwa dość długo. W tym czasie pacjent jest na sali swojej, może się położyć, może coś zjeść, może siedzieć, czeka, aż przygotujemy to. Następnie, jak już mamy plan przygotowany, chory trafia do urządzenia Gamma Knife i tam jest prowadzone leczenie. Leczenie trwa różnie, ale z reguły około godziny. Godzina do godzina 15. Stosujemy od roku, ponieważ jakby leczymy w różny sposób, to jest tylko dodatkowa forma leczenia, więc dużo jest pacjentów dopytujących, dużo jest konsultowanych u nas, natomiast zakwalifikowanych i takich, u których przeprowadziliśmy leczenie, jest ponad 10, dokładnie nie pamiętam, ale jest ich kilkunastu. Obserwacja jest dość długa. Ci pierwsi pacjenci, którzy byli leczeni, mają bardzo dobry efekt. Na resztę musimy poczekać.
2: Muszę powiedzieć, kto się nie kwalifikuje do tego zabiegu?
10: Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze leczenie operacyjne, czyli implantacja stymulatora DBS. Ona ma większe możliwości regulacji, tak można stymulator programować. Dlatego też kwalifikujemy chorych tylko tych, którzy nie kwalifikują się do operacji, czyli osoby starsze lub osoby nie decydujące się z różnych powodów na leczenie. Kwalifikuje się tak naprawdę każdy pacjent, który ma rozpoznaną chorobę, drżenie samoistne lub drżenną postać choroby Parkinsona. Natomiast zawsze proponujemy jako pierwsze leczenie operacyjne. Jest zmniejszenie drżenia w znaczącym stopniu, do tego stopnia, że pacjent zaczyna normalnie funkcjonować. Nie potrzebuje wsparcia osób trzecich, tak? Nie potrzebuje już takiego wsparcia rodziny jak wcześniej, tak? Jest bardziej samodzielny. Lezja jest wykonywana we wzgórzu, tak zwanym jądrze WIM. Jeśli działamy na lewe wzgórze, to efekty mamy po prawej stronie. Tak? Tak samo jest na odwrót. Zawsze trzeba zacząć od jednej strony, nigdy na raz dwie. Klasycznie uważało się, że tylko raz można leczyć, natomiast dużo doniesień jest z ośrodków zagranicznych. No, z Polski nie, mamy dwa gamma knife'y w Polsce, natomiast z ośrodków europejskich, takich, gdzie można bezpiecznie to leczenie obustronnie prowadzić i uzyskuje się dobry efekt.
2: Proszę powiedzieć, panie profesorze, czy można pomylić samoistne drżenie rąk z chorobą Parkinsona?
10: Jak najbardziej. To znaczy doświadczony neurolog potrafi to rozróżnić. Oczywiście nie po spojrzeniu na pacjenta, tylko po wykonaniu pewnych testów, ale też takim badaniem, które pomaga przy tym jest DAT-scan, czyli badanie scintygrafii. To badanie jest też tutaj w tym szpitalu wykonywane. Przed zabiegiem, po zabiegu wykonujemy takie proste testy. To jest, no tutaj mamy nazwisko u każdego pacjenta, postaram się to jakoś może zakryć. Ślimaki rysowane przez pacjenta prawą i lewą ręką. To jest obraz z listopada 23, wtedy kiedy był pierwszy zabieg u pacjenta dzisiaj leczonego. Widać, że prawa strona, tutaj jest dość duże, bardzo nasilone drżenie. Natomiast po mniej więcej roku, bo to jest 6 listopada, widzimy, że ten efekt jest dobry, jest dużo mniejsze drżenie, tak, ten obraz jest lepszy, prawda? Natomiast lewa strona jest bardzo kiepska, dlatego leczymy teraz tą lewą stronę. Tak, czyli mamy prawą przed leczeniem i prawą po leczeniu tutaj. No to drżenie jest oczywiście, ale ono jest zdecydowanie mniejsze. Niestety wymaga czasu. Od razu widać efekty przy leczeniu operacyjnym, natomiast w radioterapii efekty są dopiero po wielu miesiącach. Tak naprawdę pierwsze takie efekty po 3 miesiącach, ale tak naprawdę uważa się, że dopiero po 9 miesiącach można taki ostateczny stan uzyskać, taki najlepszy efekt.
2: Ale on po zabiegu jakieś wykonuje ćwiczenia?
10: Nie. Normalnie funkcjonuje w domu, żyje tak jak dotychczas, no i dopiero po pewnym czasie, po miesiącach zauważa poprawę. Czy bezpieczniejsze od leczenia operacyjnego? No, nie ma ryzyka krwawienia śródczaszkowego, no bo nie otwieramy głowy, nie ma ryzyka infekcji, no bo też nie ma takiego typowego zabiegu. Natomiast podobnie jak przy operacji może wystąpić, mogą wystąpić efekty uboczne, czyli niedowład, może być też zaburzenie czucia po tej stronie przeciwnej do leczonej. Natomiast w radioterapii są to z reguły niewielkie objawy i przejściowe. Myśmy nie obserwowali tego. Ja mówię o danych takich, które są w literaturze. U tych naszych pacjentów nie wystąpiły działania niepożądane.
11: Mieczysław Siedliski.
2: A skąd pan jest?
11: Z Katowic. No świetnie, teraz już po najważniejszych zabiegach, teraz tylko naświetlanie będzie i do domciu. Wczoraj przyszedłem, dzisiaj do domciu.
2: Proszę powiedzieć, dlaczego pan zdecydował się na ten zabieg?
11: No dlaczego, trudno powiedzieć, ale zaskoczony byłem, że w tym wieku właśnie jeszcze lekarze się zajęli mną. Zaufałem lekarzom po prostu i tego nie żałuję, bo to osiągnęło dobry rezultat.
2: A może pan powiedzieć, jak te samoistne drżenie rąk panu przeszkadzało w codziennym życiu?
11: No proszę pana, ze wszystkim przeszkadzało, bo ja nawet nie mogłem się podpisać czytelnie, tylko parawką się dawało, a dzisiaj nawet, nie wiem, tam jest efekt, że nie dość, że można się podpisać, ale można i coś napisać. No a to jest, no mimo wieku, bardzo dobry efekt, rezultat tych zabiegów, bo to jest drugi zabieg. Bo pierwszy był na prawą rękę, która efekt nawet to widać, proszę bardzo, a tak wyglądała lewa ręka. No.
2: A długo się pan męczył?
11: No, tak, po troszeczku to ponad 20 lat.
2: Ktoś pana namówił na ten zabieg, jak się pan o tym dowiedział?
11: Proszę pana, tu zawdzięczać mogę pani doktor neurolog ze szpitala w Katowicach Ligocie. Pani doktor się tym zajęła i stwierdziła, że to jest samoistne drżenie, tak zwane G25. Sporządziła dokumentację wszelką i przesłała do Warszawy, bo w tym czasie tylko Warszawa te zabiegi wykonywała, ale po pewnym tam trzeba było czekać gdzieś około kilku lat. Ale gdy zaczęto wykonywać te zabiegi tu, pani doktor jakoś znalazła mój adres i powiadomiła mnie, że to wszystko można wykonać w Katowicach. I właśnie dzięki pani doktor znalazłem się tu i tu są te efekty. Nie mówiąc o głównym wykonawcy, panu doktorowi. Głównie rok temu to jakoś parę dni tylko różnicy. No pierwsze efekty to następowały stopniowo. No trudno tak powiedzieć, bo to nie jest od razu kilka dni i z biegiem tygodni, miesięcy, no a efekt najbardziej to jest teraz, co jest bardzo widoczne. No.
2: Dlatego zdecydował się pan też na drugą rękę.
11: Dlatego zdecydowałem. Mówię, czego ma być ta lewa gorsza od tej prawej. No, no ja już wiedziałem właśnie, co mnie czeka. A czemu się można bać? No wiedziałem już, jak to wszystko wygląda. Wiedziałem, jaki efekt jest. No dlatego postanowiłem prosić o drugą rękę. No tam będzie jeszcze to naświetlanie trochę dłużej, ale myśleć to nie będę wiele, bo będę słuchał muzyki, bo w tym czasie muzyczka przygrywa. To taki relaks, to się czeka tylko, żeby ten czas się skończył już i wyjść z tego naświetlania. No pierwsze objawy nie następowało powoli. No stopniowo, aż w końcu trzeba było iść do lekarza i zacząć coś z tym robić. No najpierw były lekarstwa, ale w zasadzie na to wiele nic nie pomagało. Postępowanie tej choroby następowało dalej. Aż no, doszło do efektu, który dzisiaj mamy. No trudności z jedzeniem, prawda, z piciem, no i w życiu codziennym nie można było nic napisać, czytelnie się podpisać, no w zasadzie to najbardziej trudne te sprawy były.
2: To teraz po zabiegu będzie mógł pan podać kawę niczym kelner.
11: Nie zamierzam już kelnerować, ale już inna rzecz, już można sobie kubek swobodnie się napić. Jak tu powiedzieć, może efektownie to wygląda, nie? Ale no uciążliwe troszkę jest. No jak wszystkie zabiegi, przecież podstawowe zabiegi to też są uciążliwe. Tak samo i tu zakładanie tej maski, bo później to czy renozans, czy naświetlanie, to już jest, jak to mówią, mały pikuś. No.
2: Czyli śmiało poleciłby pan innym seniorom?
11: To polecam nie tylko seniorom, ale i młodym ludziom, którzy nie zdają może sobie sprawy, gdy ta choroba się zaczyna, do jakiego stanu mogą doprowadzić. Także do lekarza. I jak najbardziej polecałbym taki zabieg.
12: SK Śląsk.
0: Dawniej osiedle górników i ich rodzin, dziś enklawa hipsterów i artystów, a turyści z całego świata zaglądają w tym miejscu i to dosłownie mieszkańcom do okien i robią pamiątkowe zdjęcia. Mowa o Nikiszowcu, który ma już ponad 100 lat. To unikat w skali Europy. Na Nikiszowiec w Katowicach wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
13: Mianuję się Arnold Reinhold-Langer, Bierzek z Nikisza.
14: No właśnie, jesteśmy na Nikiszu, to wyjątkowe miejsce w zasadzie na mapie Europy. Pan co takiego wyjątkowego tutaj na osiedlu Katowice-Nikiszowiec przygotował?
13: Na tym Siedlungu, na Nikiszu, prowadza taki mój geszeft. Pierw była to taki richtig, samo miano tego geszeftu, to jest Einzla. Wzięło się to właśnie z tego, że mój pierwszy lokal to była genau taką mała Einzla, sam na Nikiszu, zaraz po trepach się właziło do tego geszeftu. No ale żek się przekludził do trochę srokszego, też dali na Nikiszu, na dawnym Masorzu, co dużo ludzi merkuje. Ponad 90-metrowy lokal, no i jest już to, jak powiem, troszkę inszoliga,
14: ale co można zobaczyć?
13: Rozmaite pamiątki, takie suweniry, gieszynki, bardzo dużo mombuchów, ponad 120 tytułów, ino albo po śląsku, o śląsku, albo o ślązokach, a do tego moc takich rozmaitych gadżetów śląskich, jakieś fany, szale, treski, wszystko z takim mocnym żółto-modrym akcentem.
14: Jak rozumiem, to dla wszystkich fanów śląskości, gotki śląskiej, ale nie tylko.
13: Ja też nie ino, gdyż na przykład jak ktoś chce dopiero jakoś poznać i zrozumieć, na czym polega ta śląskość, na czym polega tu ten śląski problem, to każdy znajdzie coś dla siebie i też do tych bardziej zaawansowanych, którzy już szukają jakieś naprawdę wyspecjalizowane tematy, teraz godzą właśnie bajszpilu buchu, ale no też gadżety są często takie przystępne, że nie ino jakieś takie radykalne, ale też, że taki powszechny, powiedzmy, jakiś tam mieszkaniec Katowic też by mógł sobie na przykład coś takiego sprawić.
14: Kto najczęściej Was odwiedza, Pana odwiedza? Bo słyszałem, że tu są też wycieczki z całego świata.
13: Zgadza się. No, teraz kuli korony to trochę się namieniało. Faktycznie z tego całkiego weltu już tak nie ma, jak było faktycznie wcześniej, bo jeszcze właśnie na starym lokalu to no, nie było dnia, żeby ich tam praktycznie po angielsku nie godło, bo to byli ludzie z Izraela, Stanów, z Rosji i tak dalej. No, teraz to raczej bazujemy na takich lokalnych spacerowiczach, że tak powiem. To są ludzie przeważnie tak z krajsu, tam powiedzmy 50 km, no albo potem już tak, no, turyści, no to już potem przeważnie ze Warszawy, Poznań, z takich większych polskich miast.
14: To proszę powiedzieć, co ludzie z całego świata szukają u Was albo mieszkańcy innych regionów? Co ich takiego fascynuje? Co Pan im najczęściej proponuje?
13: Co im najczęściej proponuję? Właśnie przyjechać na Nikisz, o ile nie są my już na Nikiszu. No, Nikisz są sobie, no jest einfach unikalny, no takiego drugiego Zidlungu nie ma. Zidlungi i Familoki na Górnym Śląsku to nie jest żadno przeważnie atrakcjo, bo przeważnie ta architektura już na dzień dzisiejszy, no architektura jest bardzo fajna, ale stan tych Familoków jest często tragiczny i te Zidlungi bardzo często popadały dosłownie w ruiny, a Nikisz jest właśnie takim placem, że nie dość, że on jest właśnie tak architektonicznie wyjątkowy, bo jedyny plac na Śląsku, że te Familoki tworzą place, a drugie, że on się faktycznie dobrze zachował. Tutaj dużo takich technicznych nowinek zastosowano, bez co do dzisiaj faktycznie ten Nikisz jest takim dobrym tusztankiem.
14: Na przykład jakie to nowinki?
13: Jeden z pierwszych KR zastosował żelbet na przykład. To jest jedno z tych. Też wyjątek, na Nikiszu nie stosowano ankrów. Ankry to były takie wielkie pręty, które miały za zadanie trzymać Familok z dwóch zajd, taki skręcony pręt. Tutaj tego nie stosowano, ale to już z racji tego, że tak jak godą te Familoki tworzą właśnie te place. No to nie było tej konieczności tego.
14: Zauważył Pan, że przeżywamy renesans gotki śląskiej, czy kiedyś mówiło się, że jak ktoś godą po śląsku, to się wstydził, nawet w szkole go prześladowano. Dzisiaj w zasadzie jesteśmy z tego dumni. Ci, którzy na przykład gotka śląska znają, a niektórzy się nawet uczą.
13: Ja, to jest rek. No są personalnie pora właśnie takich osób, co no z doma nie wyniosły praktycznie, tak powiem, ani słowa po śląsku, a teraz się tego uczą. Śląski faktycznie stał się modny. Jest taki, już tak powiedzmy, jakaś 10 lat, jest to jakiś cały taki etap, że jest, możemy gadać o takim renesansie śląskości. Dużo się na to nałożyło. Jedno z takich podstawowych rzeczy, które my jakby doprowadzili do tego, że zaczęliśmy gadać o wyższej też kulturze śląskiej, bo w śląskiej dawniej też był markowany bajszpilino, nie wiem, z bercikiem, z roladą, z jakimiś festynami na tym.
14: W kopalnią, z grubą.
13: No genau. A dzisiaj się okazuje, że mamy światową literaturę bajszpil przekładano na że są spektakle w teatrze po śląsku. I to wszystko robi coś taką otoczkę, że ten śląski to nie jest jednak gorszy, jak się zdawało. I no to była normalna gotka. Dawniej wszyscy praktycznie no sam tym poradzili. No dzisiaj no już jakoś tam tajla, ale no też chcemy właśnie dbać o ta gotka. Przede wszystkim musimy sami się uczyć, no bo jak słyszycie, bajszpil poradza po śląsku, ale ja wiem, że no nie poradza tak w 100% jak nie wiem, jak tam 200 lot do zadku taki śląsok. To co jego, no to jest może bajszpil na 80% taki śląski. Ja też się tej śląskiej gotki uczę.
14: I na koniec, kto przygotowuje Panu te gadżety? Bo przecież nie każdy zna gotkę śląską. Istnieje ryzyko, że też ktoś no po prostu namiesza w tym języku.
13: Ja to się często zdarza, ale mam jakby ten plus, że te gadżety są często jakby przeze mnie realizowane na zasadzie, że...
14: Projektowane.
13: To też się zdarza, ale bardziej chciałem powiedzieć, że jak na przykład zlecą grafikowi coś do zrobienia, no to praktycznie daję mu od razu wytyczne, które się tam muszą znajdować, a potem, no wiadomo, jeszcze czasami i po 50 poprawek się zdarza i to są felery rozmaite i zorty. Jeden z takich bajszpilów kiedyś na produkcji chcieli mi zrobić taką na próbę, coś nawet mnie wcześniej o tym nie poinformowali, tak o, wywrznięto mapa Górnego Śląska, to przeważa, to się okazuje, że to jest mapa województwa śląskiego, nie Górnego Śląska, także od razu im powiedziałem, że to jest no taki kolosalny feler i czegoś takiego iPhone, no nie mogę mieć. Poprawili my to i dzisiaj faktycznie mam takie z drewna, takie wykrojone mapy Górnego Śląska, takie rechtowne.
14: To proszę powiedzieć na koniec, za co pan najbardziej kocha po śląsku, bo przaje, jeżeli chodzi o Nikisz?
13: Co najbardziej przaja w Nikiszu? Zdaje mi się, że to jego taka autentyczność, że to był richtig taki Siedlung, który no widział już mocno tej geschichty i też ci ludzie tutaj przeważnie, którzy są właśnie miejscowi, no też jakby są tego świadomi, że z dzielnicy Kiero Pierw była no jedną z najbardziej nawet pokaźnych w regionie, czy wtedy nawet w całkich Niemcach, przez no cajty, kiedy jeszcze tam powiedzmy było lepiej, a po Cajtykej była praktycznie z najgorszych w Katowicach dzielnicą, no bo jednak tutaj ta przestępczość i tak dalej, nie było tu kolorowo, że tak powiem. A aż dzisiaj, kiedy zaś jest taki renesans tej dzielnicy i staje się ona taką richtig modno, hipstersko i to jest faktycznie, to jest właśnie ta autentyczność tego Nikisza.
12: SK Śląsk.
0: Niektóre są bardzo małe, inne troszkę starsze. Jednak wszystkie bez względu na wiek zasługują na spokojny, kochający dom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. Dla dzieciaków po przejściach takie rodziny to jedyna szansa, by móc spokojnie żyć, bawić się, uczyć i dorastać. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
15: Liza Violetta, jestem pedagogiem zespołu pieczy rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu i aktualnie działamy z akcją promocyjną dotyczącą poszukiwania rodzin zastępczych dla naszych dzieci.
16: Kto może zostać rodzicem zastępczym?
15: Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna, osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba, która korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, osoba, która nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci. Osoby te muszą być zdrowe, to jest potwierdzone też zaświadczeniem lekarskim i osoby takie muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodów.
16: Dużo takich rodzin zastępczych potrzebujecie w Sosnowcu?
15: Potrzebujemy jak najwięcej rodzin zastępczych, ponieważ nasze rodziny aktualnie, chociaż i tak mamy ich bardzo dużo, to nasze rodziny są przepełnione i jest bardzo wiele dzieci w rodzinach zastępczych, dlatego potrzebujemy nowych, żeby tamte rodziny działały też sprawniej.
16: Czyli rozumiem, wynika to z tego, że we mieście odchodzi się od domów dziecka. Cały ciężar, jeśli chodzi o wychowanie tych dzieci, spoczywa na rodzinach zastępczych.
15: Placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjmują dzieci powyżej 10 roku życia i tak będą one funkcjonować, ale my przyjmujemy te młodsze, czy rodziny zastępcze przyjmują dzieci do 10 roku życia, żeby właśnie dzieci miały taki prawdziwy dom stworzony i od tego jest rodzina zastępcza.
16: W jaki sposób wy tę rodzinę wybieracie? Do was rodzina się zgłasza i może się zdarzyć tak, że jednak danej rodziny nie zaakceptujecie, ona nie będzie mogła być rodziną zastępczą?
15: Tak, do nas zgłaszają się osoby, które chcą zostać rodzinami zastępczymi. Przeprowadzamy z nimi rozmowę, a potem nasi psychologowie jadą do nich na sporządzenie takiej diagnozy. Po tej diagnozie wydajemy opinię, czy kandydaci nadają się na bycie rodziną zastępczą. I potem, jeżeli jest taka pozytywna opinia psychologów naszych, to takie osoby biorą udział w naszym szkoleniu, przeprowadzamy szkolenie i po tym szkoleniu mogą zostać rodzinami zastępczymi.
16: Czy wy w jakiś sposób później kontrolujecie rodziny zastępcze, czy nie?
15: Tak, kontrolujemy, w sensie wspieramy nasze rodziny zastępcze i od tego są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy bardzo często chodzą do rodzin naszych zastępczych, wspierają je na bieżąco, pomagają w rozwiązywaniu problemów z dziećmi, problemów wychowawczych i wspomagają rodziny zastępcze.
17: Agnieszka Krzemienowska, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
16: W jaki sposób pani z tymi rodzinami współpracuje?
17: Przede wszystkim nasza praca opiera się na wspieraniu rodzin zastępczych, ale też na monitorowaniu ich działania, czyli chodzi tak naprawdę o dobro dzieci. Czy dziecku nie dzieje się krzywda, czy dziecko nie jest zaniedbywane opiekuńczo-wychowawczo. No i mamy taki obowiązek, że jakby spotykamy się z tymi rodzinami co najmniej 2 razy w miesiącu, tak? Rodzina zastępcza ma bardzo duże takie wsparcie koordynatora, ale też tutaj zespołu specjalistów, tak? Bo mamy też psychologów, panią pedagog, jest wsparcie duże kierownika do spraw rodzinnej pieczy zastępczej i te rodziny mogą też po prostu tak naprawdę nas liczyć. Od tego jesteśmy.
16: Z jakimi problemami się do Was rodziny zastępcze zwracają? Z czym mają największy problem?
17: Największy problem jest ze współpracą z rodziną biologiczną. To jest największy problem, że z takimi roszczeniami rodzin biologicznych, to no, ta współpraca czasem jest po prostu trudna, tak? Natomiast też rodziny zastępcze no, mają taki problem, bo znaczy problem. Problem ze współpracy z rodzinami biologicznymi z uwagi właśnie na tą roszczeniowość, ale też chodzi o to, że my nie możemy zabronić rodzinom biologicznym jakby spotykania się też ze swoimi dziećmi i jak najbardziej jesteśmy za. Takie spotkania odbywają się u nas w siedzibie MOPS-u. Mamy do tego jakby specjalny pokój taki do spotkań z dziećmi. Pokój jest odpowiednio wyposażony w zabawki, w gry planszowe, w kredki, można rysować z dziećmi. Także też jest to takie otwarcie się na rodzinę biologiczną, żeby też rodzice biologiczni mieli szansę utrzymywania tych więzi, tak? I ich też w przyszłości mogą, prawda, wystąpić wnioski o powrót takiego dziecka do swojej rodziny.
16: No ile dzieci najczęściej rodziny dostają? Czy to jest jedno dziecko, czy zdarza się, że kilkoro dzieci trafia?
17: Rodzina zastępcza zawodowa, no to generalnie może mieć troje dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, ale za zgodą rodziny zastępczej może być umieszczone więcej. No generalnie, no tak jak powiedziała tutaj koleżanka, rodziny są przepełnione, tak? Żeby tutaj w rodzinie zastępczej u pani Drobnickiej, która za chwilę będzie się powiatać, jest czworo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Czasem jest tak, że jest ta uregulowana sytuacja prawna, a czasem jest tak, że jakby toczy się jakieś postępowanie. I tak jak mówiłam, że jeżeli jest uregulowana sytuacja prawna, no to można dziecko zgłaszać do adopcji, a jeżeli nie, no to jest szansa na powrót, to jakby też współpracujemy. Koordynatorzy współpracują, mają obowiązek współpracy na przykład z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi w celu właśnie tutaj pracy nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej.
16: A dużo macie takich dzieci, które mają nieuregulowaną sytuację prawną?
17: Jest dużo takich dzieci, jakby tutaj toczą się postępowania w sądzie. Te postępowania no, toczą się bardzo długo, tak? Ale czekamy na jakby rozwój sytuacji.
16: Czy zdarza się tak, że jakaś rodzina Wam się na przykład nie sprawdziła?
17: Zdarzają się takie rodziny, no, których później następuje rozwiązanie takiej rodziny zastępczej, ale mnie osobiście nie zdarzyło się, że tak powiem, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe, bardziej są to rodziny spokrewnione, czyli na przykład babcie. To ja miałam taką sytuację, że jakby babcia źle sprawowała opiekę nad dzieckiem, zaniedbywała, głodziła dziecko, tak? I z uwagi na to została rozwiązana przez sąd rodziny zastępcze z pokrewnymi.
16: Czy rodzicami zastępczymi najczęściej zostają osoby, które mają swoje dzieci, czy to są osoby, które dzieci swoich nie miały?
17: Tak naprawdę różnie, natomiast często jest tak, że mają swoje dzieci.
16: I te dzieci wychowują się wspólnie, łatwiej im taką decyzję też podjąć.
17: Tak, tak, nie ma problemu.
16: Do Was trafiają już osoby, które wiedzą, że chcą, czy trafiają osoby niezdecydowane, a po rozmowie z Wami na przykład jednak podejmują decyzję, tak, chcemy podjąć ten krok?
15: Osoby zgłaszają się już z jakąś informacją i my ich, że tak powiem, przekonujemy, ale oni już tą ścieżkę tak jakby obrali, więc oni mają wiele pytań dotyczących, jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie wsparcie mogą uzyskać, ale zazwyczaj te osoby chcą zostać rodzinami zastępczymi, tak jak ta informacja została powzięta wcześniej.
18: Izabela Drobnicka, rodzina zastępcza zawodowa.
16: I jak to się stało, że pani podjęła taką decyzję, żeby rodziną zastępczą zostać?
18: Ja zawsze chciałam mieć bardzo dużo dzieci. Niestety pracowałam z związkami chemicznymi i praca zawodowa wykluczała to, żeby zajść w kolejną ciążę. Razem ze swoim kolegą stworzyliśmy fabrykę wiedzy i żeby dograć swoje pokazy chemiczne, jeździliśmy do domów dziecka, żeby zobaczyć, czy te pokazy chemiczne dobrze wpływają na młodzież. Tam się zakochałam w jednej dziewczynce, niestety nie mogłam jej wziąć pod swoje skrzydła i w tym momencie pojechałam do MOPS-u zorientować się, jak wygląda rodzina zastępcza, co to w ogóle jest i czy dam radę. Po przejściu kursu otrzymałam dwójkę dzieci, które są do dnia dzisiejszego, już piąty rok. Również mam kolejne dziecko, które już jest czwarty rok i od miesiąca jest kolejna dziewczynka, więc mam czwórkę dzieci w pieczy zastępczej i myślę, że jeszcze długie lata przed nami.
16: Czy z jakimiś problemami na początku się pani spotkała, czy wszystko, można powiedzieć, przebiegło tak, jak pani sobie myślała?
18: Na pewno są problemy, bo dzieciaki, które trafiają do nas, to nie są takie dzieci z normalnych domów, że tak powiem, tylko z ogromnym bagażem doświadczeń. I do

0: dzieciaki są po przejściach i to dosyć dużych. I na samym początku są zawsze problemy. Natomiast my staramy się zapewnić im ciepło, miłość, ale również wykształcenie. I te problemy są z biegiem czasu coraz mniejsze.
1: Jakie Pani widzi zalety właśnie takiego rodzinnego domu dziecka, gdzie te dzieciaczki trafiają nie do instytucji, tylko właśnie do normalnego domu?
0: Mogą normalnie żyć, normalnie funkcjonować, normalnie się rozwijać. Widzą, jak wygląda normalne życie, jak wygląda tata i mama, wujek i ciocia. Widzą, jak my borykamy się z sprawami codziennymi, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, można powiedzieć, ta rodzina zastępcza na normalne życie.
1: Czy Pani widzi zmianę u dzieci, które u Pani są, jak one się zmieniały w przeciągu tego czasu?
0: Tak, widzę ogromną zmianę. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, ta zmiana może jest etapowo i tak troszeczkę wolniej, natomiast jeżeli chodzi o te małe dzieciaki, to ta zmiana jest ogromna. Potrafią panować nad swoimi emocjami, potrafią się uczyć, potrafią funkcjonować w rodzinie. Mają i swoje obowiązki, mają i swoje problemy, potrafią się dzielić tymi problemami z nami, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, jeszcze raz podkreślam, ta rodzina zastępcza. One potrafią później dobrze funkcjonować.
1: Czy do Pani trafiły dzieci, które już mają uregulowaną sytuację prawną, czy to są dzieci, które tam te sprawy się jeszcze ciągną i one u Pani będą jeszcze dłuższy czas?
0: Część dzieciaków ma uregulowaną sytuację, natomiast trójka dzieci nie ma uregulowanej sytuacji. Myślę, że proces będzie jeszcze dosyć długo trwał. Będą jeszcze u mnie na pewno parę lat.
1: Czy dzieci wyczuwają, że one są u Pani tylko przez jakiś czas na przykład, czy nie? Czy one po prostu czują się tutaj jak w domu?
0: Myślę, że nie czują, że są na chwilę tylko i zaraz przeniosą się gdzie indziej. One są już tak długo u nas, bo 5 lat to jest naprawdę duży okres czasu i myślę, że są pewne, że zostaną do na pewno 18 roku życia albo i nawet dłużej.
1: Pani też pewnie jakoś tam w jakiś sposób przygotowywała nawet dom, tak, na przyjęcie dzieci. Czy to powoduje jakieś komplikacje, trudności, czy to jest, jak człowiek już podejmie decyzję, to już mu nic nie jest straszne?
0: Myślę, że jak już podejmie taką decyzję, bo to jest trudna decyzja, bardzo odpowiedzialna decyzja, to już to, jeżeli chodzi o takie materialne rzeczy, to przychodzą same.
1: Panią na przykład coś zaskoczyło, czy nie? Czy to jest wszystko to, czego się Pani spodziewała, że na przykład mogą być problemy z dzieciaczkami, tak?
0: Kurs, który przeszłam, uświadomił mi to, że naprawdę dzieci to są z problemami i liczyłam się, że to będą dzieciaki z problemami. Duże wsparcie mam Pani koordynator i ze wszystkim mogę się zwrócić, z każdą sprawą mogę się zwrócić do Pani koordynator, nie zostaję sama z problemem, więc jest to duże wsparcie.
1: Pani wspomniała o problemach z rodzicami biologicznymi. Czy Pani z takimi się spotkała, czy nie?
0: Tak, mam problemy, jeżeli chodzi, ponieważ trójka dzieci mamy w zakładzie karnym i niestety raz w miesiącu muszę iść do zakładu karnego, a wydaje mi się, że to nie jest miejsce dla małych dzieciaków.
1: Czy to jest tak, że to rodzice biologiczni zabiegają o kontakty z dziećmi, czy to bardziej jest inicjatywa rodziny zastępczej?
0: Jeżeli chodzi o moje dzieci, no to jest mój obowiązek, utrzymanie kontaktu z rodzinami biologicznymi i też mamy biologiczne gdzieś tam chcą tego kontaktu. Teraz jest pytanie tylko, czy dzieci chcą tego kontaktu.
1: No właśnie, jak dzieci podchodzą do tego typu wizyt?
0: Powiem szczerze, że moje dzieciaki nie czekają na tą wizytę, nie pytają, ciociu, kiedy idziemy do mamy. Więc sama nie wiem, czy to jest dobre. Na razie na pewno są lojalne wobec swoich mam.
1: Proszę powiedzieć, jak Wasze codzienne życie wygląda? Co robicie? Jak funkcjonujecie?
0: Nasze codzienne życie jest bardzo szybkie. Rano dzieciaki idą do szkoły, do przedszkola. Później mamy dodatkowe lekcje. Chłopcy trenują piłkę nożną 3-4 razy w tygodniu. Dziewczyny basen i taniec. Więc 5 dni w tygodniu to jest bardzo szybkie 5 dni w tygodniu. Natomiast sobota i niedziela to jest czas dla nas, w momencie idziemy do kina, w tym tygodniu planujemy robić kina, choinkę, więc sobota i niedziela to jest czas spędzony stricte my i nasze dzieciaki.
1: Pani zdaniem nie ma się czego obawiać? Można taką decyzję podjąć i nie żałować tego?
0: Jeżeli ktoś kocha dzieci, jest bardzo odpowiedzialny i zorganizowany, to tak, jak najbardziej.
1: Pani myślała o tym właśnie, żeby mieć kilkoro dzieci, czy właśnie Pani bardziej się skupiała na tym, że może jedno, może dwa ewentualnie?
0: Na samym początku chciałam jedno dziecko, natomiast zaproponowali nam chłopca. Chłopiec miał siostrę, no to nie można rozdzielać rodzeństwa. Później przyszedł kolejny chłopczyk i kolejny, natomiast w momencie, kiedy teraz pracuję zawodowo, bo jestem nauczycielem, to wydaje mi się, że czwórka dzieci to jest maksimum, które mogę się poświęcić, żeby nie zaniedbać czegoś. Natomiast z biegiem czasu, jak się wypalę już zawodowo i będę na emeryturze, może więcej, zobaczymy po prostu, jak to będzie.
1: Czy jest coś, co by Pani chciała poprawić? Na przykład, czy co uważa Pani, że gdzieś tam w całym tym systemie tej pieczy zastępczej coś tam nie funkcjonuje tak, jak należy?
0: Powiem szczerze, nie spotkałam się z tym i mam duże wsparcie, jak mówiłam, i u Pani koordynator, i kierownika MOPS-u. Nie mam problemów tak związanych z instytucją. Na razie jestem bardzo zadowolona ze współpracy z MOPS-em.
1: I w jaki sposób by Pani zachęciła ludzi do tego, żeby taką decyzję podjąć?
0: Jeżeli ktoś kocha dzieci, to jak najbardziej bardzo proszę, ponieważ dzieciaki potrzebują tego ciepła rodzinnego domu. Zupełnie inaczej się rozwijają i to jest szansa na to, żeby wyrosły na prawdziwych, wartościowych ludzi.
1: Czy w takim codziennym życiu Pani zauważyła, że Pani te dzieci musiała uczyć rzeczy, które dla nas są jakby z takich normalnych domów oczywiste, a te dzieci nie miały o tym zielonego pojęcia?
0: Takie prozaiczne rzeczy, jak korzystanie z łazienki, z ubikacji, nauka jedzenia. Przez długi czas musiałam zapewniać dzieci, że pełna lodówka jest zawsze, że nie muszą się najadać na zapas. Trzymania długopisów, co to jest flamaster, co to jest gra, co to są puzzle. Musiałam się nauczyć.
1: Takie rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe.
2: Tak, również rodziny, które decydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej, dostają u nas wsparcie finansowe. Na każde dziecko, które będzie w rodzinie zastępczej, to jest 1000 zł plus 500 zł dodatku wychowawczego, czyli to jest łącznie 1500 zł. I rodzina, która zostaje rodziną zawodową po jakimś czasie, według ustawy po 3 latach, dostaje również tak jakby wypłatę od nas za pełnienie takiej funkcji, ponieważ wtedy jest umowa z MOPS-em i rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. Rodziny zastępcze ogólnie dzielimy na spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, pogotowia opiekuńcze i rodzinne domy dziecka. Więc to się wszystko łączy tak jakby pod jedną nazwą rodziny zastępczej, ale wyróżniamy wiele odłamów tej rodziny zastępczej i pogotowie ogólnie pełnią funkcję taką interwencyjną, czyli jak jest interwencja, pomieszczamy dzieci w pogotowiu, ale to też jest również rodzina zastępcza.
1: Ale generalnie Wy potrzebujecie rodzin, które tak jak Pani właśnie tutaj sprawuje opiekę nad dziećmi przez po prostu jakiś tam czas, tak?
2: Tak, ogólnie z założenia rodzina zastępcza działa przez jakiś okres czasu, czyli do czasu uregulowania sytuacji dziecka prawnej. Albo jeżeli następuje pozbawienie praw rodzicielskich, to dziecko idzie do adopcji lub może do 18 roku życia przebywać w rodzinie zastępczej zawodowej.
1: Czyli to nie jest tak, że osoby, które tworzą rodzinę zastępczą, czyli mama, tata czy osoba samotna, muszą się całkowicie poświęcić tej funkcji, tak? Mogą się również spełniać zawodowo.
0: Tak, ponieważ ja się spełniam zawodowo jako nauczyciel, bo pracuję w szkole podstawowej, jestem nauczycielem biologii i chemii, ale również spełniał się naukowo, ponieważ parę lat temu ogoniłam tytuł doktora nauk chemicznych.
1: Czyli da się, tak? Połączyć tak jak w rodzinie, tak?
0: Oczywiście da się. Wszystko się da. Tylko trzeba chcieć.
3: SK Śląsk.
4: W Polsce pacjenci oczekują średnio 3 lata na przeszczep rogówki. Tak długi czas oczekiwania odbiera im szansę na tak zwany przeszczep warstwowy i normalne widzenie. Problemem jest niedobór dawców. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Dariusz Dobrowolski, kierownik oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
1: Polska jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o przeszczepy rogówki. Dlaczego?
5: No nie do końca jest na szarym końcu, aczkolwiek dużo nam brakuje, bo liczba oczekujących przekracza liczbę naszych możliwości. Na liście oczekujących w tej chwili w Polsce jest około 4000 osób, a tak naprawdę robimy 1300 zabiegów rocznie. Zatem pierwszy cel, jaki jest postawiony przed ośrodkami transplantacyjnymi, to podwoić tą liczbę przeszczepień, którą robimy, bo to zdecydowanie skróci czas oczekiwania. Nie jesteśmy na szarym końcu, ponieważ techniki, które stosujemy, niczym nie odbiegają od technik stosowanych na zachodzie i w zasadzie robimy dokładnie te same procedury. Natomiast niedobór dawców, który jest odczuwalny, powoduje, że nie jesteśmy w stanie robić tyle, ile rzeczywiście byśmy mogli.
1: Jak dawców mogłoby być więcej?
5: Mogłoby być więcej, aczkolwiek to wymaga zaangażowania na wielu poziomach, bo oczywiście są dawcy wielonarządowi, od których uzyskujemy narządy miąższowe, prawda, które są w Polsce też licznie przeszczepiane, ale też i tkanki. I tutaj to jest jedno źródło, natomiast w przypadku tkanek są też dawcy już pośmiertni, prawda, czyli niektóre tkanki, między innymi rogówki, można pobrać nawet do 48 godzin. To jest kwestia dotarcia do tych dawców, czyli zorganizowania dość takiego złożonego systemu przede wszystkim informowania o potencjalnym dawcy, no i później też organizowania zespołów, które po różne tkanki, między innymi rogówki, będą się udawać i je pobierać.
1: Czy to jest kwestia pieniędzy, czy kwestia tego, że tak jak mówił Pan przed chwileczką, że tych dawców jest też niewiele?
5: No to jest przede wszystkim kwestia kosztów, bo do tych dawców trzeba dotrzeć, dojechać, trzeba zorganizować zespół. No wiadomo, że kadrowo w medycynie w tej chwili nie jest dobrze i ciężko jest pozyskać osoby, które będą pozyskiwać te tkanki. No, kierownikiem zespołu jest zawsze lekarz, prawda? Czyli musi być ktoś, kto dysponuje możliwościami udania się na pobranie. Pobranie tkankowe, gdzie pobiera się chociażby tkanki oka, gdzie pobiera się ludzki naskórek, gdzie pobiera się kości, gdzie pobiera się chrząstki, po prostu trwa. To jest wielogodzinne działanie złożonego zespołu i techników, i lekarzy, żeby te tkanki pozyskać. No i nie da się ukryć, że zorganizowanie tego w jednym miejscu, w jednym czasie jest po prostu trudne.
1: Wy czekacie na rogówki.
5: My czekamy na rogówki. Oczywiście tutaj nasz szpital dysponuje bankiem tkanek i jak gdyby to jest ogromne wsparcie, że mamy tutaj własne zaplecze. No a nie da się ukryć, że współpracujemy też z innymi bankami, no bo chociażby dzisiejsze przeszczepy pochodzą z banków, rogówki pochodzą z banków zewnętrznych, także to nie jest tak, że nie pozyskujemy z różnych źródeł, pozyskujemy gdzie się da po prostu, no żeby tą kolejkę jak najbardziej zmniejszyć.
1: A proszę mi wyjaśnić, bo rogówkę można przeszczepić w przypadku narządu, wszystko się musi zgadzać, tak? Czyli musi być ta sama grupa krwi i tak dalej. Jak jest w przypadku rogówki?
5: No właśnie w przypadku rogówki, tylko w bardzo nielicznych przypadkach w tej chwili istnieje potrzeba typowania tkankowego. W zasadzie to są tylko takie sytuacje, gdzie dochodzi do uporczywych odrzutów na tle immunologicznym lub my wiemy, że dojdzie do takiego zdarzenia i wtedy rzeczywiście korzysta się z typowania tkankowego, ale to jest niezwykle rzadkie. W największej liczbie przypadków jest jednak tak, że rogówka jako tkanka nieunaczyniona nie wymaga typowania tkankowego, co znacznie nam ułatwia spięcie ze sobą dawcy i biorcy i tak naprawdę tutaj decyduje głównie wiek, nie przyjmujemy takie kryterium, kiedy wiek biorcy to jest wiek dawcy plus minus 10, czyli te witełki są rzeczywiście dość szerokie i stosunkowo łatwo jest, że tak powiem, sparować dawcę z biorcą, więc tutaj ten problem typowania tkankowego, który jest przy innych narządach, jest tak naprawdę marginalny.
1: Kto się kwalifikuje do przeszczepu rogówki?
5: Do przeszczepu każda osoba, która ma takie zaburzenia, bądź to kształtu, bądź przeźroczystości tkanki lub zmiany tkankowe, które uniemożliwiają widzenie, czyli powodują, że światło, które ma wpadać do wnętrza oka, wpada w stopniu niewystarczającym lub jest ten obraz tak bardzo zniekształcony, że mówiąc krótko, nie jesteśmy go w stanie zinterpretować, czyli widzimy źle. Także każda sytuacja, no mówimy o tak zwanej ślepocie rogówkowej, prawda? Jeżeli w naszym układzie optycznym, obejmującym właśnie rogówkę i soczewkę, istnieje jakaś przeszkoda, no to te przeszkody naprawiamy, czyli w przypadku rogówki wymieniamy wadliwą, chorą rogówkę, czy uszkodzoną rogówkę pourazową na przykład na prawidłową tkankę, no a w przypadku chociażby współistnienia zaćmy, no to usuwamy zaćmę i wszczepiamy szyszczą soczewkę.
1: A jakieś ograniczenia wiekowe? Najmłodszy pacjent z przeszczepioną rogówką?
5: No najmłodszy pacjent to już kilkumiesięczne dzieci, prawda, czyli półroczne dziecko już można przeszczepiać, no to jest kwestia, krytyczną kwestią jest właśnie wiek dziecka, prawda, pierwszy rok życia, kiedy rozwija się widzenie i jeżeli mamy obłoczne zmiany, które są zmianami wrodzonymi, to no one muszą być zaopatrzone wcześniej. Natomiast no, gro dzieci to są jednak zmiany pozapalne, pourazowe, to są już dzieci starsze. No niemniej u dzieci bardzo szybko rozwija się niedowidzenie. Nie? Dlatego w polskim systemie transplantacyjnym dzieci mają absolutne pierwszeństwo. Czyli jeśli mamy dziecko, ono jest absolutnie jedynką na liście oczekujących i pierwsza rogówka, która pasuje wiekowo, czy jest to nawet rogówka dziecięca, czy bardzo młody dorosły, jest przypisywana właśnie do biorcy dziecięcego.
1: Co po takim zabiegu dziecko dobrze widzi?
5: A to zależy właśnie od zmian, które są w obrębie oka, bo w przypadku zmian wrodzonych, kiedy mamy zmiany obejmujące cały przedni odcinek lub zmian rozwojowych, no to wtedy walczymy o widzenie jako takie, żeby ono było użyteczne przynajmniej. Natomiast w przypadku zmian właśnie pourazowych, pozapalnych, no to staramy się przywrócić ten stan prawidłowy, aczkolwiek u dzieci zawsze jest problem niedowidzenia, prawda? No mózg niestety dziecka jest bardzo plastyczny i mając jedno oko wyłączone na czas choroby, przestawia się na drugie i niestety później bardzo trudno go zmusić, żeby z tego już wyleczonego oka zechciał skorzystać. Także no później dzieci czeka długotrwała i taka uporczywa rehabilitacja, żeby przywrócić te funkcje, przynajmniej zbliżyć się do tego oka zdrowego.
1: A dużo jest osób oczekujących na przeszczep rogów? Tutaj u Was w szpitalu na przykład?
5: U nas jest ponad 350 osób w tej chwili, nie? Przy ponad 200 przeszczepach w roku, więc no może sytuacja nie jest jakoś szczególnie tragiczna, ale to i tak, no jak jeśli to przeliczyć, to i tak oznacza to co najmniej 2 czy nawet 3-letni okres oczekiwania, bo wiadomo, że oprócz pacjentów takich planowych, którzy mogą czekać, są jeszcze pacjenci pilni, czyli z takimi schorzeniami, które zagrażają nawet integralności gałki ocznej, czyli zapalnymi, infekcyjnymi urazami, którzy muszą być zaopatrywani w trybie pilnym. No i tak naprawdę ci pilni troszkę wypierają planowych z listy, bo no, planowy wiadomo może czekać, ponieważ tam nie ma zagrożenia do widzenia, natomiast pilny musi być zaopatrzony jak najszybciej, bo to jest no, zagrożenie dla gałki jako takiej.
6: Franek Szudrowicz.
1: Denerwujesz się czy nie?
6: Nie, niby czym.
1: Myślisz, że ten zabieg w jaki sposób ci pomoże?
6: No, w głównej mierze, że będę widział no bardziej normalnie niż teraz.
1: Ty od kiedy nie widzisz?
6: 2 lata temu odkleiła mi się siatkówka, chyba z powodu urazu. Pomysł na przeszczep pojawił się dosyć niedawno, bo byliśmy gdzieś 5 roku temu w Bremie z konsultacją z takim podobno specjalistą od rogówki, który powiedział, że trzeba czekać do jakiegoś dorosłego wieku. Ale tutaj, jak przyjechaliśmy do pana Dobrowolskiego, to powiedział, że warto teraz to robić, bo gdy będę już starszy, to ten ośrodek mózgu odpowiedzialny za widzenie nie będzie już się rozwijał i przyjmie taką formę oka, jaka jest. I co z tego, że wtedy bym zrobił przeszczep, jakbym nic nie widział wtedy.
1: Powiedz mi, ty na to oko widzisz w tej chwili, czy nie?
6: Ba.

0: biegiem?
1: Zawsze jest, to już nie pierwszy raz, ale staramy się podchodzić do tego w sposób jakiś taki wyważony, normalny, tym bardziej, żeby nie udzielało się to właśnie operowanemu.
0: Ile oczekiwaliście?
1: To się odbyło dość szybko, akurat się tak złożyło, że właściwie od momentu zapisania się w kolejkę, po 2 godzinach mieliśmy telefon, że już jest taka możliwość, więc w ciężkim szoku, ale od razu wszystko było. Życie trzeba szybko zmieniać, żeby dostosować się do sytuacji. No i właściwie tydzień później jesteśmy tutaj i tak, już zaraz.
0: To może powiedzieć, że jesteście wielkimi szczęściarzami, prawda? Bo generalnie czas oczekiwania to po prostu prawie go w ogóle nie było.
1: Z tego co wiem, to u dzieci w ogóle jest krótsza kolejka, natomiast tak, to jest duże szczęście, tym bardziej, że znając sytuację w Polsce, jaka jest odnośnie, jaka się wiąże z przekazywaniem organów czy zgód, tak, na przeszczepianie organów, no jest to duży plus, tak, no tutaj nam się tak szczęśliwie udało, że to poszło właściwie błyskawicznie. Nie mieliśmy właściwie czasu się zastanawiać, czy to faktycznie się ma tak zdziać, czy nie. Życie ułożyło swój plan.
0: Właśnie, to taki, można powiedzieć, ciężki temat w Polsce, prawda? Jeśli chodzi o transplantologię, ludzie się tego obawiają, ale są też ludzie, którzy po prostu na to czekają.
1: Tak, z jednej strony są dramaty, z drugiej strony jest wielkie szczęście, ale trudno o tym myśleć, ale to my dziękujemy tym ludziom, że zgodzili się.
0: Dla pana syna to będzie nowe życie, prawda? Bo on chce do wojska, tak? Chce normalnie żyć.
1: Tak, tutaj jego plany, oczywiście też życie zweryfikuje, ale na pewno będzie łatwiej. Może nie będzie faktycznie w pełni sprawnym człowiekiem, jeżeli chodzi o opatrzenie, widzenie, ostrość wzroku i tak dalej, która pozwoli gdzieś tam wstąpić w szeregi wojska, ale to już zbliża. To daje szansę na to, że on będzie widział normalnie. Tym bardziej, że drugie oko ma całkowicie zdrowe. Technika idzie do przodu. Dwa, on jest w młodym wieku, więc ma 12 lat i to już powoduje, że jest szansa na to, żeby wrócił do pełnej sprawności.
2: Syn Dominik Oreźniński.
0: I dzisiaj też będziesz miał zabieg przeszczepu rogu.
2: Tak.
0: Powiedz mi, jakie ty wiążesz nadzieje z tym zabiegiem?
2: Mam nadzieję, że to się też uda, bo no przydałoby się widzieć na to drugie oko.
0: A w twoim przypadku jak to się stało, że na to oko nie widzisz?
2: To był uraz, jakieś 2 lata temu też to był uraz oka.
0: Uraz, ale czym spowodowany? Nie wiem, upadłeś, gdzieś coś uderzyło cię w oko?
2: Dłutem. Chciałem podać wujkowi dłuto, no i wtedy właśnie to się wydarzyło. Potknąłem się, gdy przechodziłem obok i wtedy właśnie obsunęło mi się to dłuto, no i to był ułamki sekundy.
0: Nieszczęśliwy wypadek.
2: Tak.
0: Wtedy myślałeś, że wszystko wróci do normy, że będziesz widział na to oko, że będzie wszystko tak jak wcześniej?
2: Na początku nie dawali za bardzo szans, ale miałem nadzieję. No i dobrze, że miałem nadzieję, bo teraz trafiłem do doktora i no on naprawdę pomógł.
0: Czekasz na ten zabieg. Co ty, jakie masz plany na przyszłość?
2: Ja chciałem zostać architektem. Mam plan taki, żeby po prostu być tym architektem, żeby to się wszystko udało. No i żebym widział.
3: SK Śląsk. SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta m.in. do ciężkich zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych czy długotrwałej hospitalizacji. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat referendum, które odbyło się w Mysłowickim Szpitalu. Opowiemy o jego skutkach. Przeniesiemy się do Sosnowca, tam ma powstać nowy park, a w nim miejsce. Sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. Zajrzymy też do Mikołowa. To miasto zwiększyło pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Właśnie ruszyła w mieście jego 11. edycja. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
3: SK Śląsk.
4: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta m.in. do zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych oraz długotrwałej hospitalizacji. Celem jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej chorego jeszcze przed rozpoczęciem leczenia właściwego, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji oraz szybszy powrót do sprawności i codziennego funkcjonowania. Z zespołem i pacjentem w katowickiej klinice spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
5: Nazywam się Martyna Kurcz, jestem internistą z oddziału chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i diabetologii UCK i prowadzę wspólnie z kolegami poradnię prehabilitacji w ramach poradni metabolicznej w tym

0: Proszę powiedzieć, jaką rolę Pani pełni w tym interdyscyplinarnym zespole?
1: Jako lekarz internista oceniam chorych pod względem metabolicznym, patrzę na ich choroby podstawowe, choroby, które mogę jakkolwiek modyfikować przed leczeniem, przed zabiegiem, tudzież przed leczeniem zachowawczym, chemioterapią i radioterapią. Dzięki moim działaniom jestem w stanie poprawić ich parametry przed zabiegiem.
0: Parametry może Pani rozszerzyć? Co ma Pani na myśli?
1: Oceniamy pacjentów pod względem gospodarki węglowodanowej, pod względem gospodarki żelaza, więc jesteśmy w stanie modyfikować leczenie cukrzycy, leczenie nadciśnienia, poprawić funkcję morfologii krwi, leczyć niedokrwistości.
0: Dlaczego to jest tak istotne przed poważnymi operacjami, o których mówimy, czyli na przykład operacjami onkologicznymi?
1: Nasi pacjenci są obciążeni nowotworem, który już a priori daje niedokrwistość. Nasi pacjenci to też są pacjenci obciążeni wielochorobowo, bo to nie tylko nowotwór im doskwiera, więc odpowiednie przygotowanie daje większe szanse na to, żeby ten zabieg, tudzież też chemioterapię i radioterapię po prostu przeżyli w dużym komforcie życia i w zdrowiu.
0: To powiedzmy w takim razie, ten pacjent trafia do Pani, ile Pani czasu spędza z jednym pacjentem?
1: W trakcie jednej wizyty zwykle zajmuje mi ta wizyta około 30-40 minut. Rozmawiam z tym pacjentem o jego stanie zdrowia, też o jego samopoczuciu. Zbieram z nim wywiad, badam go, także mniej więcej tyle to mi zajmuje czasu.
0: Rozumiem, że każdy pacjent to inny pacjent.
1: Dokładnie. Pacjenci, których spotykamy w naszej poradni, są naprawdę różni pacjentami pod względem i wieku, i chorób towarzyszących. Nie można ich szufladkować. Każdy jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia i też czasu, który potrzebuje na taką wizytę.
0: To z jakimi największymi wyzwaniami musi Pani się mierzyć w tym zadaniu?
1: Przede wszystkim niedożywienie i to jest główny problem naszych chorych i to też jest duże wyzwanie, bo niestety choroby nowotworowe, jak objawy, z którymi borykają się ci chorzy, powodują, że ci pacjenci nie są w stanie jeść. Sama choroba nowotworowa też powoduje głębokie niedożywienie, a jednak to niedożywienie generuje nam bardzo dużo powikłań później w późniejszym leczeniu. Sama nasza prehabilitacja polega na tym, że mamy konsultacje z wieloma specjalistami. Oprócz podejścia lekarskiego mamy również konsultacje dietetyka, psychologa, który jest też neurologopedą, fizjoterapeutów oraz anestezjologa, który zajmuje się zarządzaniem krwią pacjenta w naszym szpitalu. W związku z tym jakby każdy z tych pacjentów otrzymuje taką opiekę, taką konsultację i dzięki tym możemy wdrożyć różne zadania tak na dobrą sprawę i różne postępowanie, więc dietetyk może modyfikować dietę. Ja jako lekarz jestem w stanie takich pacjentów skierować choćby do poradni żywienia, bądź też na oddział, gdzie możemy stworzyć sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, bo niestety część z tych pacjentów potrzebuje sztucznego dostępu, aby móc w ogóle w jakikolwiek sposób się żywić.
0: Rozumiem, że ci pacjenci na tej drabinie to trafiają najpierw do Pani.
1: Tak, trafiają do mnie, następnie ją pobieraną krew, żebyśmy mogli ocenić, jak wyglądają od środka, mówiąc kolokwialnie. Następnie pacjent wędruje do dietetyka, dietetyk zbiera wywiad, bada tego pacjenta, następnie pacjent jest skierowany do psychologa, która jest również neurologopedą, więc jeżeli mamy pacjentów, którzy mają jakieś zaburzenia, na przykład dysfagię, nie są w stanie połykać, również uzyskują taką pomoc. Następnie pacjent jest zaopiekowany przez naszych fizjoterapeutów. Jeżeli pacjent wymaga konsultacji tutaj przez naszego pana doktora zajmującego się zarządzaniem krwią, to dostaje konsultację właśnie w kierunku leczenia przyczynowego niedokrwistości. Staramy się, żeby wizyta odbywała się w ciągu jednego dnia, ponieważ pacjenci przybywają z różnych stron Polski. Tak na dobrą sprawę mamy pacjentów z Małopolski, z Opolskiego, więc żeby tutaj wyjść jakby naprzeciw pacjentom, staramy się, żeby to było jednego dnia. Następnie ten pacjent ma kolejną wizytę, która zwykle odbywa się po kilku dniach. Podczas tej drugiej wizyty omawiamy badania laboratoryjne, patrzymy, co jeszcze możemy zmienić w jego leczeniu, albo czasami wykrywamy nowe choroby. Pacjent dostaje ostateczne zalecenia i ma czas na to, aby je realizować. Przed samym leczeniem staramy się go zobaczyć, aby ocenić efekty leczenia i aby dać tak na dobrą sprawę zielone światło do leczenia.
0: A proszę powiedzieć, jeżeli pacjent trafia na przykład z jakimś nałogiem, który przeszkadza też w leczeniu, to jest na przykład palenie papierosów, to zachęca Pani, czy proponuje, żeby właśnie ten nałóg porzucił i jest mu taka udzielana pomoc?
1: Oczywiście. Rehabilitacja to też walka z nałogami. Niestety nałogi są czasami tak silne, że miłość do papierosów jest większa niż miłość do swojego życia i tego się nie da ukryć. Natomiast aktywnie na każdej wizycie o tym mówimy, wspominamy też o tym. Myślę, że każdy z moich kolegów też o tym mówi. No niestety, walka z nałogami jest bardzo trudna, ale jest też również to element naszej prehabilitacji. Zwykle to wygląda tak, że pacjent trafia do nas na konsylium onkologiczne, podczas którego jest kierowany tutaj do naszej poradni prehabilitacji. Docelowo każdy pacjent onkologiczny, czy każdy pacjent, który będzie poddawany dużemu leczeniu operacyjnemu, powinien mieć tą prehabilitację, ale z racji tego, że dopiero rozkręcamy nasze działania, są to pacjenci, którzy najbardziej potrzebują takiego działania, więc na konsylia, z racji tego, że jesteśmy dużym ośrodkiem opiekującym się naprawdę szerokim zakresem pacjentów, stąd trafiają ci chorzy do nas i jeżeli mają tylko taką możliwość, to przyjeżdżają później do poradni prehabilitacyjnej, skąd trafiają albo na zabieg, albo na oddział onkologii, tudzież radioterapii i tam są dalej prowadzeni. To są głównie pacjenci UCK, choć też trafiają się pacjenci spoza naszego szpitala.
2: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Czempik, jestem specjalistą anestezjologii intensywnej terapii, a w szpitalu również pełnię funkcję lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią. Natomiast w strukturach uczelnianych jestem kierownikiem Zakładu Zarządzania Krwią Pacjenta i również tutaj z panią Martyną Kurcz współpracuję z grupą specjalistów w ramach poradni prehabilitacji.
0: To jaka jest rola pana w tym zespole?
2: Tak jak powiedziałem, zajmuję się zarządzaniem krwią pacjenta. Kilka słów może powiem, co to w ogóle jest. Jest to strategia, która polega na tym, że staramy się odpowiednio gospodarować krwią własną pacjenta. Co to oznacza? Oznacza to, że w odpowiedni sposób staramy się przygotować pacjenta do zabiegu pod względem niedokrwistości. Staramy się wyrównać tę niedokrwistość i niedobory żelaza, ponieważ wiemy z kolei z badań klinicznych, że pacjent, który idzie do zabiegu z niedokrwistością, obciążony jest większym ryzykiem różnego rodzaju powikłań, w tym również zwiększonym ryzykiem zgonu. Wiemy również, że pacjenci, którzy idą do dużych zabiegów operacyjnych z niedokrwistością, również mają wydłużony okres hospitalizacji i również mają wydłużony okres powrotu do zdrowia. Ten okres rekonwalescencji się wydłuża. Staramy się leczyć tą niedokrwistość przyczynowo, natomiast staramy się unikać przetoczeń krwi obcej, bo znów wiemy z badań klinicznych, że ta krew obca, która pozyskiwana jest od dawców, ona też wiąże się z jakimś ryzykiem. Jest to jednak krew dla naszego organizmu, tak jak powiedziałem, obca, a więc stosujemy krew tylko w momencie, kiedy jest ona niezbędnie konieczna. Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś krwotoku śródzabiegowego, no to wówczas stosowana jest ta krew obca. Natomiast oczywiście zrobimy wszystko, żeby pacjent jak najmniej krwawił śródzabiegowo i żeby nie wymagał tego przetoczenia.
0: Co w sytuacji, kiedy ten pacjent trafia z dużą niedokrwistością, czyli staracie się mu podnieść tą hemoglobinę przed tą operacją poważną?
2: Oczywiście tak. My tu rozmawiamy o zabiegach planowych. Działamy w ramach poradni prehabilitacyjnej, więc my mamy komfort czasowy, że możemy pacjenta przygotować do tego zabiegu właśnie pod względem niedokrwistości. My widujemy pacjentów na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym, więc mamy na tyle dużo czasu, aby móc wyrównać to stężenie hemoglobiny, żeby podnieść to stężenie hemoglobiny do optymalnego poziomu. Generalnie myślimy o hemoglobinie jako paliwie. Dla nas, dla mnie, dla specjalisty PBM-u, hemoglobina to paliwo. W związku z czym, jeżeli pomyślimy o zabiegu operacyjnym jako jakiejś długiej podróży, to chcielibyśmy, żeby nasz bak był pełny. I również chcemy, żeby to stężenie hemoglobiny było jak najwyższe. Nie minimalne. Jak najlepsze, jak najwyższe stężenie hemoglobiny. To zapewnia nam komfort. Po pierwsze, pacjent nie prezentuje objawów niedokrwistości, a po drugie, nawet jeżeli dojdzie do krwawienia, to ten spadek hemoglobiny nie będzie taki drastyczny i najpewniej ten pacjent nie będzie wymagał przetoczenia krwi obcej. Są to pacjenci kierowani do dużych zabiegów operacyjnych, ale również pacjenci przed leczeniem chemicznym, czyli przed chemioterapią, ponieważ wiemy, że tak samo jak zabieg operacyjny może powodować, może prowadzić do niedokrwistości, tak samo leczenie chemiczne, ta chemioterapia również upośledza funkcję szpiku płocnego i może doprowadzać do niedokrwistości. W związku z czym to są dwie duże grupy pacjentów. Generalnie te zasady, o których mówię, to przyczynowe leczenie niedokrwistości, to hamowanie krwawienia śródoperacyjnego ma największe znaczenie właśnie w dużych zabiegach operacyjnych, no i właśnie w leczeniu chemioterapeutycznym. To tutaj te pozytywne efekty są najlepiej widoczne, ponieważ jesteśmy w stanie zapobiec przetoczeniu krwi obcej.
3: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Gawron-Kiszka, jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego dawania podstawowych leków, takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa. Od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tę chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo na unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować. I ta wspaniała inicjatywa powstania poradni prehabilitacji przed zabiegami operacyjnymi w naszym centrum klinicznym to jest coś, czego bardzo potrzebowaliśmy, z czego bardzo się cieszymy jako gastroenterolodzy. Zaczęliśmy współpracę, mamy pierwszych pacjentów skierowanych do poradni prehabilitacyjnej i to jest coś, co odpowiada na potrzeby pacjentów, na potrzeby lekarzy. To jest coś, co w całym świecie medycznym jest bardzo ważne i co dzieje się też u nas, że jesteśmy jednostką wielospecjalistyczną. Mamy gastroenterologów, to my głównie prowadzimy leczenie tych pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii i ze wszystkich tych specjalistów na co dzień korzystamy. Bo pacjent z chorobą zapalną jelit to nie jest pacjent, który cierpi tylko na tą chorobę. To jest pacjent, który w ciągu życia ma wiele rozpoznań i my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, tak, żeby te wszystkie schorzenia i leczenie, które proponujemy, jak najbardziej ze sobą współgrało. W naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem. To tak z angielska IBD Team. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IBD nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią rehabilitacji.
4: Dzień dobry, nazywam się Robert Andraka, jestem fizjoterapeutą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień zajmuję się fizjoterapią pacjentów z deficytami neurologicznymi oraz prowadzę konsultacje w ramach projektu prehabilitacji onkologicznej.
0: Jak pan przygotowuje pacjentów przed tymi dla nich trudnymi, poważnymi operacjami?
4: Najważniejsze w tych przygotowaniach jest to, że osoba po usłyszeniu takiej ciężkiej diagnozy, jaką są diagnozy onkologiczne, zmaga się bardzo mocno z problemami w tej sferze emocjonalnej, dlatego chcemy patrzeć na tych pacjentów w sposób holistyczny. Z założenia deficyty funkcjonalne tutaj też występują ze względu na to, że ci pacjenci obciążeni są wielochorobowo, nierzadko zmagają się z wieloma dysfunkcjami. Najważniejsze w tym przygotowaniu moim zdaniem jest wykluczenie takich ugruntowanych przekonań, takich stereotypów, że pacjent onkologiczny, pacjent wielochorobowy powinien odpoczywać, powinien leżeć i nie powinien podejmować żadnych aktywności fizycznych albo wzmożonego wysiłku fizycznego. Co dzień warto zadbać o to, aby tego pacjenta spróbować aktywizować.
0: O jakich aktywnościach w ogóle mowa?
4: Bardzo kluczowe jest utrzymanie podstawowych aktywności dnia codziennego u naszych pacjentów ze względu na to, że bardzo często doświadczamy w trakcie naszych konsultacji tego, że pacjenci zmagają się z problemami związanymi z kineziofobią, strachem przed ruchem, ewentualnie z wyręczaniem przez członków rodziny albo członków zespołu opiekuńczego, opiekunów prywatnych. Podstawowa aktywność fizyczna jest kluczowa i chcemy ją podtrzymać. Również ze względu na zalecenia z dużych badań klinicznych oraz zalecenia proponowane przez Światową Organizację Zdrowia bardzo często prowadzimy w ramach tych konsultacji przekazywanie zaleceń mających na celu wzmożenie tej aktywności. Głównymi naszymi zaleceniami jest proponowanie aktywności aerobowych. Mam tutaj na myśli aktywności takie proste aktywności w ramach spaceru wzmożonego, przyspieszonego marszu, aktywności na basenie, aktywności na przykład rowerowe, które jesteśmy w stanie rozwlec troszeczkę dłużej w czasie, żeby wrzucić nasze serce i nasz układ ruchu na wyższy poziom. Oraz dodatkowo staramy się naszych pacjentów zachęcać do wrzucenia w taką codzienną rutynę treningu oporowego. Mamy całkiem niezłe dowody medyczne na to, że wrzucenie w takie codzienne funkcjonowanie aktywności fizycznej według danych zaleceń pozwala nam na przygotowanie pacjenta do zabiegu, rozwój siły mięśniowej oraz zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia, negatywnym skutkom tego, że ci pacjenci przestają po prostu być aktywni. Moim zdaniem kluczowe do tego, żeby zachęcać pacjentów do aktywności fizycznej, jest szukanie takich punktów zakotwiczenia w wywiadzie medycznym. Bardzo często pacjenci prezentują różny stopień motywacji względem aktywności oraz podejmowania w ogóle takiego wielopłaszczyznowego leczenia. Dlatego staramy się wyłuskać te najważniejsze informacje, to w jaki sposób pacjent funkcjonuje na co dzień, to w jaki sposób odnosi się do swojego środowiska, w jaki sposób współpracuje z rodziną i swoimi opiekunami, aby po prostu znaleźć jakieś odniesienie do tej sfery motywacji, znaleźć to, co pacjenta może cieszyć w tej aktywności. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że aktywność fizyczna wiąże się z tym, że mamy do czynienia z wyrzutem endorfin oraz takim wzmożonymi procesami neurobiologicznymi, które pomagają nam odzyskać siły witalne i pomagają nam wrzucić nasz organizm po prostu na wyższy poziom funkcjonowania i zwiększyć poziom uczestnictwa w takim codziennym życiu.
0: Czyli wy pacjentowi nie mówicie, leż w łóżku, czekaj na operację, wyzdrowiesz, jak będziesz leżał w łóżku. Im więcej, tym lepiej.
4: Staramy się odwrócić te założenia, staramy się wykluczyć wpływ tych stereotypów na pacjenta. Aktualnie medycyna podaje, że im lepszy będzie stan pacjenta przed zabiegiem, przed całym procesem, procesem leczenia, tym łatwiej będzie zadbać później o samodzielność pacjenta w życiu codziennym. Po prostu lepiej pacjenci znoszą cały proces leczenia, który jest dla organizmu obciążający, jeżeli mówimy tutaj o leczeniu operacyjnym, o jakichś radykalnych zabiegach, ewentualnie o chemioterapii, radioterapii.
5: Dzień dobry, nazywam się Adrian Hulbuj, jestem dietetykiem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Oprócz nadzoru nad usługą cateringową i konsultowania pacjentów na co dzień na oddziałach, jestem też członkiem naszego zespołu prehabilitacyjnego, który ruszył od początku roku i współpracujemy w zespole specjalistów, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę i najlepsze przygotowanie do leczenia, które ich czeka.
0: To proszę powiedzieć, co należy jeść przed planowaną ciężką operacją?
5: To jest temat bardzo szeroki i bardzo zróżnicowany. To jest zależne od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, z jaką jednostką chorobową do nas przychodzi, na jakim etapie, jaka jest historia też, bo trafiają do nas pacjenci, którzy już są po zabiegach operacyjnych, które też mają wpływ na to, co będą mogli spożywać, w jakiej formie, w jakiej częstotliwości. Także tutaj nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, tak jakby nie można każdemu pacjentowi zlecić tego samego, bo każdy jest inny.
0: Co zlecacie mniej więcej, takie jakieś przykłady, czy może pan podać?
5: Z reguły mamy do czynienia z pacjentami niedożywionymi lub z wysokim ryzykiem tego niedożywienia, w związku z czym musimy mieć na uwadze to, że będziemy musieli zwiększyć podaż pewnych składników, m.in. białka i podaż energii. To wiąże się z tym, że musimy w sposób optymalny rozłożyć to w ciągu dnia. Więc zwiększamy ilość posiłków zazwyczaj w ramach diety łatwostrawnej, która jest taką takim najbezpieczniejszym punktem wyjścia zazwyczaj, a później już jest to kwestia, która jest modyfikowalna dla danego pacjenta w zależności od tego właśnie, jak wygląda jego strawność danych składników, jak wygląda jego apetyt, bo możemy się wspierać wtedy różnymi suplementami, takimi jak doustne preparaty do żywienia. Możemy też, jeżeli sytuacja jest bardzo ciężka, kiedy pacjent nie jest w stanie przyjąć odpowiedniej ilości posiłków lub te potrawy nie są w odpowiedni sposób wchłaniane, możemy wspomagać się żywieniem dojelitowym. Oczywiście jest to współpraca szeroka. Takie decyzje są też podejmowane w zespole, czyli nie mogę ja tylko takiej rzeczy zlecić, tylko jest tutaj konsultacja z lekarzem, jest to konsultacja z onkologami, więc jest tutaj pole do współpracy, jeżeli o to chodzi.
6: Nazywam się Aleksandra Szczepańska, jestem pacjentką onkologiczną i też jestem pacjentką poradni tutaj metabolicznej, prehabilitacji.
0: To proszę powiedzieć, opowiedzieć nam, jak to się stało, że pani trafiła do tego zespołu i jak to wyglądało w praktyce?
6: Trafiłam troszkę przez przypadek może, gdyż faktycznie wiem, że poradnia zaczęła działać od stycznia, ja leczę się troszkę dłużej. W lutym trafiłam do szpitala z podejrzeniem niedrożności jelit i tam zostałam pokierowana właśnie do poradni prehabilitacyjnej.
0: Jak to wyglądało? To był jakiś rozpisany plan? Pani chodziła od lekarza do lekarza w tym zespole?
6: Tak, zostałam właściwie super pokierowana za rączkę. Trafiłam do pani dr Martyny Kurcz w pierwszej kolejności. Tam miałam wizytę, pani doktor wszystko mi wytłumaczyła, co jak będzie działać. I faktycznie tego samego dnia zostałam pokierowana do dietetyka, do fizjoterapeuty i do pani psycholożki. Generalnie jestem, trafiając do poradni, byłam już po jednym zabiegu, po operacji usunięcia nowotworu, natomiast przed drugą operacją zamknięcia stomii.
0: Widziała pani różnicę? Dostrzegała pani te różnice, kiedy właśnie przeszła pani tą ścieżkę zespołu?
6: Generalnie uważam, że jestem dość świadomą pacjentką i pomaga mi dużo rodzina przygotować się do zabiegów, natomiast tutaj muszę przyznać, że poradnia jest wspaniała. Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no, jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa, gdyż ze względu na moją chorobę stałam się bezpłodna, co wciąż jest dla mnie tematem dość ciężkim do przetrawienia. Wydaje mi się, że tak. Ja miałam dużo szczęścia, gdyż już po mojej diagnozie nowotworowej trafiłam do onkopsycholożki, która myślę, że bardzo dużo mi pomogła poukładać sobie w głowie, jak to będzie wyglądać i że ten świat się nie kończy. Też bardzo trudno było nazwać mi to uczucie, że ja się boję, że po prostu mogę umrzeć. I to było bardzo, bardzo ciężkie i wydaje mi się, że pomoc psychologiczna powinna być generalnie... Ja wiem, że ona jest dostępna, ale dla wielu pacjentów jeszcze jest to takie troszeczkę dziwne, troszkę nieswoje. Będąc na oddziale na przykład po pierwszej operacji, a była to długa operacja, ponad 8-godzinna i czułam się bardzo ciężko i miałam problemy z jedzeniem, zostało mi włączone jedzenie pozajelitowe. Potrzebowałam pomocy psychologicznej, pani doktor zauważyła, że potrzebuję takiej pomocy, skierowała mnie do psychologa i na przykład usłyszałam od moich starszych koleżanek z sali, że nie powinnam korzystać z takiej pomocy, bo będę mieć problemy w papierach. Co wiem, że było głupie, ale wiem, że to jest taka kwestia może pokoleniowa. I dla wielu osób jeszcze korzystanie z pomocy psychologicznej oznacza, że coś nam nie wyszło, że coś jest z nami nie tak, a generalnie jest to bardzo duża pomoc.
7: SK Śląsk.
8: Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Pracownicy placówki niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanej konsolidacji ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
9: Anna Pachulska, wiceprzewodnicząca Solidarności, działającej przy szpitalu numer 2 w Mysłowicach.
10: Zakończyło się dwudniowe referendum. Jakim wynikiem?
9: Bardzo pozytywnym, ponieważ po analizowaniu wszystkich głosów, które liczyła komisja, przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych, ponieważ głosowało 187 pracowników. Uprawnionych było 284, więc podsumowując, 65% pracowników zagłosowało w referendum.
10: Dobra frekwencja?
9: Myślę, że tak, z tego względu, że wielu pracowników jest też na planowanych urlopach, więc nie moglibyśmy zmuszać pracowników, żeby przyjechali, tak, zagłosować w referendum, więc naprawdę byliśmy zaskoczeni tą frekwencją. Jak wielu pracownikom zależy na przyszłości naszego szpitala.
10: No właśnie, co to oznacza? Pracownicy wypowiedzieli się, że nie zgadzają się na to, żeby te szpitale się skonsolidowały.
9: Tak, pracownicy wypowiedzieli się w dokładnie taki sposób, natomiast wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące dla władz miasta, ale my zwrócimy się do pana prezydenta z apelem, żeby jednak, może jest to dobry czas, żeby wycofał się z tego listu intencyjnego na rzecz takiej wewnętrznej restrukturyzacji, ponieważ załoga wyraźnie stoi za dyrektorem Nowakiem, traktują go jak gwaranta bezpieczeństwa w procesie zmian wewnętrznych, które nie wiążą się z ryzykiem utraty podmiotowości szpitala, tak jak w przypadku konsolidacji.
10: Powiedziała pani, wyniki referendum nie są wiążące, czyli co? Wy tylko się zapytaliście pracowników, tak? To było referendum bardziej informacyjne.
9: Oczywiście, jak najbardziej, ale chcemy, żeby też pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko, więc miejmy nadzieję, że pan prezydent weźmie sobie to do serca i zmieni zdanie.
11: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność.
10: Takich wyników się spodziewaliście?
11: Tak, jak najbardziej. Frekwencja w mojej ocenie dość wysoka, także tego oczekiwaliśmy.
10: Wiecie, że pracownicy boją się tej konsolidacji, prawda?
11: Tak, zgadza się. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Chcieli się wypowiedzieć odnośnie właśnie tych ankiet, które żeśmy stworzyli i pokazali nam tym samym, że mają bardzo dużą świadomość, z czym to się wiąże, taka konsolidacja, i że są przeciwni jakby temu pomysłowi, nie?
10: Z czym się wiąże konsolidacja?
11: Wiąże się z konsolidacją ze szpitalem w Jaworznie i tak jak to sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłonie małego, nie? I tu innej rzeczy nie będzie. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
10: Znikną oddziały, znikną też etaty.
11: Dokładnie. Tak samo znikną etaty, a co za tym się wiąże, właśnie duża redukcja pracowników.
12: Aleksandra Szymczyk, przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność 80.
10: Czy już macie jakieś sygnały dochodzące z, na przykład od władz miasta, czy w ogóle z miasta, jak te wyniki referendum są odbierane?
12: Wczorajsze referendum pokazało jasno i niemal jednogłośnie, jakie jest stanowisko przede wszystkim personelu naszego szpitala. Pracownicy opowiedzieli się za pozostaniem obecnego dyrektora oraz przeciwko nawiązywaniu współpracy ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. To był głos ludzi, którzy każdego dnia tworzą ten szpital i najlepiej wiedzą, czego potrzebuje nasza placówka oraz pacjenci. Dlatego nie możemy zgodzić się na przedstawienie naszej decyzji jako efektu politycznej manipulacji. Z ogromnym rozczarowaniem przyjęliśmy komunikat opublikowany przez mysłowickie media, sugerujący, że personel oraz związki zawodowe działają pod wpływem polityki. Stanowczo podkreślamy, to nieprawda. Nasza decyzja wynika wyłącznie z troski o przyszłość szpitala, warunków pracy oraz dobro pacjentów. Nie życzymy sobie podobnych sugestii, które podważają uczciwość i niezależność pracowników ochrony zdrowia. Jednocześnie chcemy jasno powiedzieć, nie pozwolimy na cichą likwidację naszego szpitala pod płaszczykiem konsolidacji. Nasz szpital ma służyć mieszkańcom i pozostać samodzielną placówką, a obowiązkiem władz jest jego wzmacnianie, a nie stopniowe osłabianie. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w referendum i pokazali jedność oraz odpowiedzialność za przyszłość naszego szpitala.
10: Czyli co, zarzuca wam się tak, że działacie pod wpływami jakimiś politycznymi, że z tego powodu tutaj robicie zamieszanie?
12: Tak, wczoraj wyszedł komunikat na stronie internetowej na Facebooku, gdzie mieliśmy właśnie taki zarzut, że działamy pod wpływem polityki, gdzie nie jest to prawdą, bo nikt ze związkowców nie jest gdzieś tam politycznie nastawiany. Nam chodzi tylko o to, żeby został szpital, żeby było dobrze, żeby ci ludzie nie musieli dojeżdżać do tego Jaworzna.
9: Od samego początku, kiedy wyszła cała sytuacja z konsolidacją, cały czas powtarzamy, że będziemy patrzeć na ręce wszystkim, którzy będą do tego dążyć.
13: Dariusz Wojtowicz, prezydent miasta Mysłowice. Staramy się w tej chwili zdiagnozować największe straty finansowe, którędy wyciekają środki finansowe ze szpitala. Staramy się również współpracować ze szpitalami m.in. w Jaworznie, Sosnowcu czy z Katowicami. Prowadzimy rozmowy, żeby zobaczyć, jakie kontrakty będą pozwalały na utrzymanie szpitala w przyszłości, ale jak dobrze wiemy, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia robią wszystko, aby szpitale powiatowe miały ogromne problemy. Być może jest taki plan ze strony rządzących, a my staramy się bronić szpitala, bo bezpieczeństwo medyczne naszych mieszkańców jest najważniejsze. Dzisiaj wymagalne kwoty, jakie powinniśmy natychmiast przekazać i komornikom, i przedstawicielom medycznych służb, to jest około 2,5 miliona złotych i takie środki trafiły na konto szpitala, przekazali je radni w ubiegłym miesiącu podczas sesji Rady Miasta. Tam zapadła decyzja o pomocy dla naszej placówki medycznej. Radni Koalicji Obywatelskiej są w opozycji do mnie, ale to ich rząd nie daje pieniędzy na szpitale, na podstawowe opłaty, na podstawowe medyczne zabiegi i stąd właśnie się biorą te wszystkie problemy, a my jako miasta próbujemy ratować te szpitale, ponieważ w inny sposób nie będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed największymi problemami zdrowotnymi. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek odpowiedział, co dalej ze szpitalem numer 2 w Mysłowicach, czy będzie konsolidacja z Jaworznem, czy szpital zostaje w takiej formie jak teraz, czy będziemy zmieniali organizacyjnie szpital. My w tej chwili prowadzimy negocjacje, które mają nam otworzyć kilka furtek i wtedy radni miasta Mysłowice podejmą końcową decyzję, ale żeby to mogli zrobić, muszą mieć pełny ogląd finansowych potrzeb szpitala. Ja bardzo cieszę się, że pracownicy szpitala podejmują różnego rodzaju inicjatywy, bo to jest bardzo pozytywna aura wokół szpitala. Widzimy, że załoga broni swoich miejsc pracy, my im w tym pomagamy. Bronimy się przed tym, aby szpital mógł być kiedykolwiek zamknięty. Nikt nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, co będzie ze szpitalem, choćby ze względu na to, że przed nami jest audyt ekonomiczny. W tej chwili prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami i najlepsze rozwiązanie, które będzie podejmowanie przez radnych, powtarzam, przez radnych miasta Mysłowice, te rozwiązania będą niosły za sobą jakiekolwiek następstwa. Więc jeżeli ktoś dzisiaj opowiada, co dalej ze szpitalem, są to nieprawdziwe informacje, bo nikt jeszcze nie wie, bo nikt nie podjął decyzji końcowej.
14: Krzysztof Bąk, radny Mysłowic. Ten szpital od lat jest w bardzo złej sytuacji. Co gorsza, od 8 lat właściciel, czyli Mysłowice pod rządami Dariusza Wojtowicza, absolutnie nie poczuwają się do odpowiedzialności za ten szpital, nie przekazując na przykład na czas pieniędzy na pokrycie strat, no i potęgując problemy finansowe lecznicy. Przez 20 lat w Mysłowicach z roku na rok pokrywano straty, czy część strat, które szpital wygenerował. Od 2018 roku, kiedy w fotelu włodarza Mysłowic zasiadł Wójtowicz, te straty zaczęto pokrywać na raty z 2-3-letnim opóźnieniem. Proszę sobie wyobrazić, że nie macie państwo 2-3 milionów przez te 3 lata. No to są te zatory, to są te nakazy komornicze. Więc przede wszystkim miasto musi pokryć te straty, znaleźć pieniądze, a do pokrycia jest jeszcze całkiem sporo. Kilka milionów za 2024 i około 8 milionów za ubiegły rok. Więc no proszę sobie wyobrazić, jeżeli szpital ma 20 kilka czy 30 milionów zobowiązań, nagle na jego konto wpływa kilkanaście milionów, które powinno wpłynąć już dawno, no to wow, jest nam lepiej, oddychamy. Z jednej strony mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest winny za nadwykonania temu szpitalowi, uwaga, 2,5 miliona złotych. A z drugiej strony mamy Mysłowice i Dariusza Wójtowicza, które przekazało kilkadziesiąt milionów, czy nie przekazało ze sporym opóźnieniem. Więc proszę zobaczyć, jaka jest skala. Gdyby pieniądze z NFZ-u za te nadwykonania, o których mówi prezydent, wpłynęły, byłoby lepiej, ale one by nie uratowały szpitala. Gdyby kilkanaście milionów za tylko dwa ostatnie lata z Mysłowic wpłynęły do szpitala, byłoby dużo lepiej. Wydaje się, że dzisiaj konsolidacja niesie za sobą więcej zagrożeń niż szans. Dlaczego? Dlatego, że konsolidacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest połączenie. Wyobraźmy sobie, że łączymy dwa szpitale, nie mogą powstać trzy szpitale, nie mogą zostać dwa, musi być jeden. Jeden szpital zarządzany przez władze Jaworzna i Mysłowic. Kto będzie dominował? Czy prezydent Jaworzna będzie wskazywał dyrektora, czy prezydent Mysłowic? To jest drugie zagrożenie. Trzecie, być może najpoważniejsze, że szpital w Jaworznie jest w o wiele lepszej sytuacji. Ma kilkukrotnie wyższy kontrakt, mniejsze zobowiązania. I czwarte zagrożenie, najważniejsze, że ta ustawa konsolidacyjna zabrania w tych połączonych szpitalach dublowania oddziałów. A te oddziały się dublują, więc my nie wiemy dzisiaj, czy chirurgia interna z Mysłowic będzie chirurgią interną w Mysłowicach, czy będzie w Jaworznie. Jeżeli będzie w Jaworznie, to jest zagrożenie dla mieszkańców Mysłowic. W najgorszym scenariuszu może się okazać, chciałbym się mylić, chciałbym, żeby to była czarna prognoza, że Mysłowicki Szpital zostanie z izbą przyjęć, z okulistyką, której w Jaworznie nie ma, i z przychodniami specjalistycznymi, bo chirurgia, rehabilitacja, oddział internistyczny funkcjonują w Jaworznie i być może samorządowi Jaworzna i szpitalowi jaworzyńskiemu opłaca się ta konsolidacja, żeby przejąć po prostu kontrakt z Mysłowic. Pracowników związki pytają o to, czy aprobują kierunek działania władz, czyli zmierzanie ku konsolidacji, i czy aprobują kolejną decyzję władz o tym, by z obecnym dyrektorem nie przedłużać umowy o pracę. Gdybym był prezydentem, menedżerem, wziąłbym sobie odpowiedzi, które padną, do serca.
7: SK Śląsk.
8: Miejski sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. To wszystko za pół roku pojawi się w nowym parku miejskim, który powstaje w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
15: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mówimy o takiej przestrzeni pomiędzy blokowiskiem na Zagórzu, pomiędzy ulicą Białostocką a Lenartowicza. Wzdłuż nowej linii tramwajowej mamy taką piękną przestrzeń niezagospodarowaną, która już właściwie w latach 80., w momencie kiedy te osiedle zostały wybudowane, ta przestrzeń była właśnie przewidziana na taką rekreację, ale nic się od tamtego czasu nie zadziało. My to teraz zrealizujemy. Właśnie ekipy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych wjechały na ten teren, przygotowują grunt pod inwestycje zgodnie z obietnicą, bo obietnicę daliśmy w tamtym roku, że najpierw będziemy projektować, co już za nami, a w 2026 roku ten park powstanie.
10: Co się tam znajdzie?
15: Będzie tam oczywiście dukt dla pieszych, będziemy mogli sobie spacerować z psem, będą nasadzenia całej masy drzew, ale nie tylko liściastych. Nasadzimy tam także sad, który za kilka lat, mamy nadzieję, da nam pierwsze owoce. Dla młodzieży będzie taka przestrzeń, gdzie będą mogli sobie pomalować graffiti. Dla tych, którzy lubią mocniejsze rekreacje, będzie pętla rolkowa, podobna do tej, którą mamy w Parku Sieleckim, czyli gładka, fajna nawierzchnia pozwalająca rolkarzom właśnie płynnie sobie pojeździć w najbardziej zaludnionej części miasta. Mnóstwo ławek, krzewów, takiej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom do spędzania zwyczajnie wolnego czasu.
10: Powstanie tam też rolkowisko, drugie w Sosnowcu, pierwsze jest w Parku Sieleckim.
15: Tak, to będzie drugie rolkowisko. W Parku Sieleckim mamy ponad 1,5-kilometrową pętlę, a teraz idziemy tym samym wydeptanym, można powiedzieć, szlakiem właśnie w Zagórzu. Tam też będziemy mogli pojeździć koło na rolkach. Myślę, że to jest piękna sprawa, że będziemy mogli wyjść z tego domu i spędzić ten wolny czas właściwie tuż pod domem, bez konieczności wsiadania w samochód czy w inny środek transportu i gdzieś dojeżdżania. Będziemy mogli to wszystko mieć pod bokiem.
10: Jak to jest ważne, że ta inwestycja tam powstaje? Potrzebne są takie miejsca mieszkańcom?
15: Jak najbardziej. Myślę, że świadomość, jeśli chodzi o zdrowie, o sport, bardzo mocno się zwiększa. Kiedyś było tak, że ten wolny czas często spędzało się w domu przed telewizorem. Teraz te pokolenie 30-40-latków inaczej do tego podchodzi. Wyciąga swoje dzieciaki na dwór, zapewnia im jakąś rozrywkę, ale często było tak, że no to wymagało więcej czasu, bowiem trzeba było wsiąść na samochód, gdzieś pojechać, rozpakować się, ubrać się, a tutaj właściwie pod samym blokiem będą mogli właściwie nie wychodząc z domu wysłać dziecko na dwór, albo razem z nim pojeździć właśnie na rolkach pod domem, a tym samym dziecko nie będzie siedziało przed komputerem, też przed telefonem, a to jest niezwykle ważne, bo trudno te dzieciaki teraz oderwać od tych urządzeń. No, ale myślę, że taka rozrywka, wspólne spędzanie czasu ze znajomymi czy z rodzicami sprawi, że dzieciaki chętnie będą wychodzić.
10: To kiedy ten park powstanie i jaki jest koszt inwestycji?
15: To jest grubo ponad 1 000 000 zł. Ostatecznie przekonamy się na zakończeniu, bowiem te prace w dużej mierze prowadzi Miejski Zakład Usług Komunalnych. No i cóż, no chcielibyśmy, aby w ciągu pół roku wszystko się tam zakończyło. Dużo pracy przed nami. Czasem to będzie taka dłubanina, bowiem zależy nam na tym, abyśmy tam nie wycinali żadnych drzew, więc wszystko, co tam planujemy, musimy wykonać uwzględniając istniejącą przyrodę. Oczywiście jakieś drobne drzewka, samosiejki pewnie będziemy musieli wyciąć, ale te potężne drzewa to w tym miejscu chcemy zostawić.
8: Mikołów zwiększył pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski do 1 500 000 zł. Właśnie ruszyła w mieście jego 11. edycja. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
16: Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa. Trwa obecnie nabór do 11. już edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. Budżet obywatelski w Mikołowie cieszy się dużą popularnością. Mieszkańcy są naprawdę aktywni, a co bardzo też cieszy, frekwencja podczas głosowania jest naprawdę wysoka.
0: To w takim razie, panie burmistrzu, powiedzmy, jaka zmiana dotyczy budżetu obywatelskiego od tego roku 2026.
16: W tym roku duża zmiana, bo zwiększyliśmy pulę środków. Poprzednio był to 1 000 000 zł, teraz do dyspozycji jest 1,5 000 000 zł. Tym jeden z wniosków, jeden maksymalnie wniosek może być na kwotę do 1 000 000 zł. Także przynajmniej dwa wnioski będą zrealizowane w przyszłym roku, a w tym roku w październiku będzie można głosować.
0: To powiedzmy, do kiedy trwa nabór wniosków?
16: Nabór trwa do 8 czerwca. Tradycyjnie można zgłaszać wnioski zarówno tak zwane miękkie, na przykład na imprezy kulturalne, na wydarzenia sportowe, ale też, co jest najczęstszym sposobem, na te inwestycje tak zwane twarde. Można je realizować na terenach gminnych, wspólnotowych, spółdzielczych po uzyskaniu zgody. Także wachlarz możliwości jest dosyć szeroki i podejrzewam, że jak co roku mieszkańcy będą bardzo kreatywni i zaskoczą bardzo ciekawymi pomysłami.
17: Tomasz Rogula, rzecznik Urzędu Miasta w Mikołowie. Ważne informacje dla mieszkańców Mikołowa. Właśnie trwa nabór w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. To będzie już 11. edycja i ona przynosi z sobą istotne zmiany. Podniesiona została ogólna pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski i kwota na jeden projekt. Pula całkowita będzie wynosiła 1,5 000 000 zł, a maksymalna kwota na projekt to 1 000 000 zł.
0: To powiedzmy, czy mieszkańcy Mikołowa nadal chętnie uczestniczą w budżecie obywatelskim?
17: Nasi mieszkańcy co roku, w każdej właściwie edycji, wykazują się wielką kreatywnością, pomysłowością, składają nieszablonowe projekty. Jestem przekonany, że ta podniesiona kwota do 1 000 000 zł jeszcze bardziej ten strumień dobrych, ciekawych pomysłów poszerzy. Większe środki przeznaczone na realizację projektów to oczywiście możliwość większych realizacji, bardziej złożonych, bardziej kompleksowych projektów. Coś, co jeszcze rok temu wydawało się nierealne, teraz jest w zasięgu i również takie duże projekty będzie można zgłaszać i realizować. Termin naboru upływa 8 czerwca. Gorąco zachęcamy mieszkańców do przysyłania, do składania swoich pomysłów. Warto zaangażować się w budżet obywatelski, bo to właśnie ten podstawowy instrument, który daje mieszkańcom głos, który daje mieszkańcom realny wpływ na to, jak wygląda nasza najbliższa okolica czy nasze miasto.
8: Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusami, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale słowo przestrogi. Jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
0: Przed nami szczyt wyjazdów na wakacje, a tu słyszymy o hantawirusach. Pani doktor, proszę powiedzieć, czy mamy się czego obawiać?
18: To nie jest nowy wirus. My z tymi wirusami mamy do czynienia od lat i one powodują od 60 tysięcy do 100 tysięcy zakażeń rocznie na całym świecie. Więc to nie jest coś dla nas nowego. I już samo to, że ludzie o tym wirusie nie słyszeli i nie wiedzą, czym on jest, ani też no, nie jest to coś, co, przed czym tak powszechnie się ostrzega, znaczy, że też on dużym zagrożeniem, jeżeli chodzi o sezon wakacyjny, nie jest. Oczywiście.
0: Czy są jakieś szczególne miejsca występowania tych wirusów na świecie?
18: To jest wirus endemiczny w krajach takich jak Południowa Ameryka. Spotyka się go również w Afryce, również w Ameryce Północnej, ale też w Europie. Ten wirus jest przenoszony przez myszy i szczury. I żeby się nim zakazić, trzeba mieć kontakt z wycielinami, tutaj z śliną szczurów, czy odchodami szczurów, czy myszy właśnie. Ale trzeba mieć z nim kontakt bardzo bliski, czyli właśnie jak szczury zanieczyszczą jedzenie, produkty żywnościowe i później ktoś je zje, może zostać zakażony tym wirusem. Więc tak naprawdę to tutaj jedynym...
0: Jak się chronić?
18: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób, a także no, unikanie kontaktu z szczurami czy gryzoniami w takich miejscach. Ale zakażenie tym wirusem jest bardzo ciężkie. Naprawdę trzeba mieć bardzo bliski kontakt. Jeżeli chodzi o to, co się stało na statku wycieczkowym, no to nie zapominajmy, że ludzie na takich statkach wycieczkowych są w zamkniętych pomieszczeniach przez dłuższy okres czasu, w bardzo bliskim kontakcie. No to jest tak naprawdę wylęgarnia zarazków i zakażeń. I tutaj nie mówimy tylko o takich, o hantawirusie, mówimy o samych przeziębieniach czy grypie. Jeżeli taki patogen się pojawi na statku wycieczkowym, no to często kończy się to tak, że mamy tam wybuch właśnie zakażeń.
0: Dla kogo szczególnie te wirusy są niebezpieczne?
18: Ten wirus jest niebezpieczny dla wszystkich. To jest bardzo, bardzo poważna infekcja.
0: Czy są możliwe nowe ogniska zakażeń?
18: Czy są możliwe nowe ogniska zakażeń? No nie do końca. To jest oczywiście teraz... Trwają badania, żeby się dowiedzieć, skąd właściwie te zakażenia się pojawiły na statku, ale to naprawdę musi być bliski kontakt i przedłużony kontakt, żeby kolejne zakażenia miały tutaj miejsce. Jak się chronić? No właśnie należy raczej unikać jedzenia w miejscach, które nie są, mogą nie zachowywać odpowiedniej higieny.
0: A proszę powiedzieć, czy jest jakaś szczepionka na te wirusy?
18: Nie ma szczepionek na tego wirusa, głównie dlatego, że no nie było pieniędzy, żeby te szczepionki wyprodukować, gdyż tych zakażeń nie ma tak dużo i są głównie w miejscach rozwijających się, w krajach rozwijających się, które też niestety nie mają pieniędzy do przeznaczenia na badania na taką szczepionką. Jednak badania trwają, tylko one trwają już od 15 lat, no i właśnie są zatrzymywane przez brak dofinansowania.
0: Jakie są objawy i jak długo się rozwija takie zakażenie?
18: Objawy zależy. To są dwa typy tego wirusa. Jeden to jest gorączka krwotoczna. W tym przypadku to nie jest ten wirus, który... To nie jest ten wirus, który obserwujemy w przypadku zakażeń na statku wycieczkowym. Drugi to są bardziej objawy, które przypominają na samym początku grypę. Mogą pojawić się bóle mięśni, może pojawić się ból głowy, gorączka, kaszel. No, ale później wirus niedługo potem atakuje organy i może uszkodzić nerki, może uszkodzić płuca, może uszkodzić serce. I nawet 40-procentowa śmiertelność w przypadku tego wirusa występuje, kiedy już pojawią się symptomy. Zakażenie po zakażeniu symptomy mogą wystąpić nawet do 6-8 tygodni po zakażeniu, więc to jest bardzo długi rozwój tej infekcji. Oczywiście mogą wystąpić również szybciej, mogą wystąpić nawet po tygodniu, ale jest możliwe 6-8 tygodni również.
7: SK Śląsk.
8: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiace organizuje wielką zbiórkę ciast. Trafią one do dzieci z oddziału onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
19: Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiace. Od kilku lat szyjemy maskotki dla dzieci chorych z oddziału onkologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Szyjemy i szydełkujemy tak zwane małpki i ośmiorniczki. W zeszłym roku nauczycielka, opiekunka ze szkoły szpitalnej zwróciła się do nas z prośbą, z pytaniem o pomoc przy organizacji imprezy z okazji Dnia Matki. Pomoc miała polegać na tym, że członkini stowarzyszenia upieką placki drożdżowe dla dzieci, które chcą w ten sposób uhonorować swoich rodziców, którzy się dla nich poświęcają. Upiekliśmy ponad 20 placków. Akcja się udała. Natomiast w tym roku prośba została ponowiona. Tylko jakby dzieci chcą rozszerzyć zasięg działania i zrobić większą imprezę. Chcą połączyć Dzień Matki z Dniem Dziecka. Dlatego tych placków potrzeba jest zdecydowanie więcej. No i tak wpadłem na pomysł, że może by można było nagłośnić tą akcję. Placki potrzebne są na 1 czerwca. Placki będziemy odbierać 31 maja o godzinie 17 przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
10: Czyli każdy, kto ma ochotę przyłączyć się do tej wielkiej akcji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, może pomóc.
19: Tak, każda ilość placków się przyda, bo nawet jeżeli tych placków będzie za dużo, to dzieci w całym szpitalu jest kilka tysięcy, nic się nie zmarnuje.
10: Jakie to mogą być ciasta? Czy jakieś specjalne są preferencje, czy nie?
19: Tak, nad wszystkimi ciastami czuwa dietetyk, dlatego preferujemy ciasta drożdżowe, a w zasadzie wszystkie ciasta, byleby nie zawierały one kremu. W zeszłym roku tylko ciasta drożdżowe, w tym roku wszystkie ciasta, byleby nie było kremu i ewentualnie orzechów.
10: Mogą to być babki, mogą to być właśnie ciasta drożdżowe, czyli najlepiej jakby były suche.
19: Tak, mogą być muffinki, mogą być jakieś rogaliki, mogą być nawet serniki. Wszystko, co nie zawiera kremu i orzechów, bo dzieci mogą być uczulone. Do akcji namówiliśmy też koła gospodyń wiejskich z Okradzionowa, z Ród oraz Łaz, ale myślimy, że i tak tych placków potrzeba będzie zdecydowanie więcej.
10: Dlaczego to jest ważne, żeby się włączyć w taką akcję?
19: To głównie chodzi o to, że te dzieci chcą być wdzięczne swoim rodzicom, bo ci rodzice bardzo się poświęcają dla nich. W zasadzie oni cały czas przebywają w tym szpitalu razem ze swoimi dziećmi, a to nas nic nie kosztuje, a tym dzieciom sprawimy dużą radość.
10: No właśnie, bo te dzieciaki nie wyjdą do sklepu, nie kupią prezentu dla rodziców, nawet zwykłej czekoladki, bo nie mają jak.
19: Tak, to jest taki dar serca ludzi dla tych dzieci i dla tych rodziców.
10: Czyli przypomnijmy, każdy, kto ma ochotę włączyć się w tą akcję, pomóc dzieciom, gdzie może przynosić te ciasta, do kiedy?
19: Ciasta będziemy zbierać w niedzielę, 31 maja, o godzinie 17, przed Pałacem Kultury Zagłębia. Będziemy tam stać od 17, załóżmy do 17.30.
10: I później z tymi ciastami pojedziecie?
19: Rano te ciasta będą dostarczone do szpitala. W tym dniu w szpitalu planowana jest huczna, wielka impreza, którą przygotowują dzieci dla swoich rodziców, ale też chyba też dla personelu szpitalnego.
10: Ludzie chętnie się włączają w takie akcje, jak mówicie o tym, żeby pomagać na przykład innym?
19: Tak, bo nawet było bardzo duże zainteresowanie. Panie piekły te placki, później nawet piekły już po całej akcji i prosiły, żeby dostarczyć to do szpitala. Natomiast nie ma możliwości w późniejszym terminie dostarczenia tego do szpitala, bo nawet nie wiadomo komu. Jesteśmy umówieni na określoną godzinę, określony czas i o tej określonej godzinie chcemy przekazać te ciasta. Także proszę nie piec ciasta w innym terminie, nie dostarczać samemu. 17 godzina przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 31 maja.
7: SK Śląsk.
8: A teraz zmieniamy temat. Brak pomysłu na weekend? Warto wybrać się do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. To miejsce, które warto odwiedzić, zwłaszcza wiosną. Ogród podzielony jest na 3 części. Więcej w następnym materiale.
20: Znajdujemy się w pięknym miejscu w województwie śląskim. Jesteśmy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, a ze mną jest...
21: Sylwia Prusko, jestem kierownikiem pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
20: Pani Sylwio, porozmawiajmy zatem, jakie atrakcje tutaj w Śląskim Śląskim Ogrodzie Botanicznym na nas czekają i jak możemy tutaj spędzić czas?
21: Na pewno bardzo ciekawie. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego ogrodu, który, i chyba od tego trzeba zacząć, znajduje się w kilku lokalizacjach. Część główna, można powiedzieć ta parkowa, znajduje się przy ulicy Sosnowej 5 w Mikołowie i tak jak powiedziałam, jest to część parkowa, gdzie znajdą Państwo wspaniale wzniesiony budynek z wieżą widokową ponad 14-metrową, z której rozpościera się piękny widok na okolice, a przy dobrej pogodzie aż po góry widać, wspaniale. Tutaj na tym terenie znajduje się również restauracja oraz kawiarenka przy placu zabaw. Plac zabaw przygotowany dla dzieci, można powiedzieć, od najmłodszych do najstarszych. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale oczywiście są tu również wspaniałe kolekcje, które można podziwiać spacerując po urokliwych uliczkach naszego ogrodu żółtego. Między innymi zapraszamy Państwa na spacer naszymi pięknymi alejkami, które poprowadzą wśród pięknych okoliczności przyrody. Można zwiedzić nasze zielarium, kolekcję plączy, bór sosnowy. Również mamy wspaniałą pasiekę edukacyjną. Tutaj na tym terenie również jest możliwość zobaczenia wystawy, wielkoformatowej wystawy plenerowej, która, można powiedzieć, jest taką formą edukacji, samoedukacji w przestrzeni, w pięknej przestrzeni naszego ogrodu. Także myślę, że każdy w tej części ogrodu znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o pozostałe części ogrodu, to przy ulicy Grudniowej w Mokrym rozpościera się nasz ogród czerwony, który jest ogrodem kolekcji ozdobnych i tam na powierzchni ponad 20 hektarów poprzez spacery ścieżkami żwirowymi można podziwiać poszczególne kolekcje. Są tam również zbiorniki wodne, sady, winnica oraz wspaniałe altanki, w których można chwileczkę odpocząć. Ogród żółty z ogrodem czerwonym są połączone ścieżką edukacyjną. Jest około 2,5-kilometrowy odcinek przez las prowadzący, który jest naprawdę bardzo fajną okazją do tego, żeby zobaczyć przyrodę w tej takiej dzikiej formie, ale znajdują się tam również tablice edukacyjne i różne informacje, które umilą wszystkim spacer.

0: po prostu wypocząć i oddychać świeżym powietrzem, bo otacza nas bardzo dużo zieleni.
1: Zdecydowanie tak, a nawet nie tylko wiosną i latem, bo na przykład zimą w Ogrodzie Żółtym udostępniamy teren do tego, żeby zjeżdżać na sankach. Jak najbardziej można w naszym Ogrodzie Botanicznym nawet takiej aktywności zażyć. Także myślę, że o każdej porze roku Śląski Ogród Botaniczny odkrywa przed nami swój uroki i piękno. Jesień jest również cudowna, także zapraszamy serdecznie przez cały rok. Jesteśmy ogrodem, który jest czynny przez praktycznie 365 dni w roku, także zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Chciałam jeszcze porozmawiać o dwóch punktach na mapie ogrodu, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli Ogród Żółty. Mamy tutaj, pani powiedziała, zielarkę. Co to za miejsce?
1: Tak, mamy na terenie zielarię. Jest to nasz taki wspaniały, piękny budyneczek, w którym znajdują się różne zioła oraz kolekcje powiązane, można powiedzieć, z zielarstwem. I tam nasza ogrodowa zielarka prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Można tam różne ziołowe cuda uczynić, ale również zaczerpnąć bardzo dużej wiedzy w tym zakresie.
0: I wiedzę zaczerpniemy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym również na temat pszczół, bo tych tutaj też niemało, oczywiście w bezpiecznych ulach.
1: Tak, mamy pasiekę edukacyjną. Współpracujemy w tym zakresie z pasieką edukacyjną Skrzydloci Przyjaciele, którzy tutaj opiekują się naszymi pszczołami, a pszczoły korzystają z tego daru natury, którym jest ogród botaniczny i dzięki temu wytwarzają naprawdę pyszny miód, próbowaliśmy.
0: Wiele atrakcji i w wiosnę, i w lato, i w jesień, i w zimę. Każda pora roku na pewno ma coś szczególnego w sobie. No właśnie, porozmawiajmy jeszcze zatem o wejściówkach. Jak to wygląda? Czy jeżeli kupujemy wejściówkę, jakie są bilety, jak właśnie to wszystko funkcjonuje?
1: Już mówię, to jest kolejna, myślę, taka dobra wiadomość, a mianowicie wstęp do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie jest bezpłatny. Dysponujemy dużymi parkingami, na których można bez problemu zaparkować samochód i bez żadnych ograniczeń korzystać w godzinach otwarcia ogrodu, a one są naprawdę od świtu do zmierzchu, także myślę, że każdy zdąży do nas zajrzeć i skorzystać z tych atrakcji, którymi dysponujemy.
2: SK Śląsk.
3: To już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie też w nasze media społecznościowe, między innymi na Facebooka Miast na Czasie Eska Śląsk. Tam mamy dla Was wiele niespodzianek, przygotowaliśmy wiele ciekawych informacji, nie tylko na temat nadchodzących wydarzeń, które odbywać się będą w najbliższym czasie na Śląsku i w Zagłębiu, ale też wiele fajnych prezentów zgarnąć możecie wejściówki na różne ciekawe imprezy. Zaglądajcie zatem na Fejsa Miasto na Czasie SK Śląsk.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czartuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Ta miała nam pomagać, tymczasem coraz częściej wyręcza nas całkowicie. Materiał za chwilę. Porozmawiamy też o problemie, który pojawia się przy ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu. Resztki jedzenia lądują za ogrodzonym pastwiskiem dla koni w parku polisensorycznym. To bardzo niebezpieczne dla zwierząt, które na co dzień wykorzystywane są do hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Ten temat poruszymy za moment. Przed nami też wydarzenie charytatywne pod tytułem Szafing Dziecięcy dla Franka. To w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie. Tam odbędzie się zbiórka i sprzedaż używanych i nowych rzeczy dziecięcych, a cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Franka z Dąbrowy Górniczej. Zaczniemy od tematu sportowego. 15-letnia Polka na testach w Bayernie Monachium. To kolejny talent z szansą na wielką karierę. Wiele ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy!
2: SK Śląsk.
3: Takie historie to rzadkość. 15-letnia Marcelina Siwy, reprezentantka Polski juniorek, otrzymała zaproszenie na testy do Akademii Bayernu Monachium. Młoda zawodniczka wzięła udział w 3-dniowym cyklu treningowym drużyny FC Bayern U17 Girls na nowoczesnym kompleksie treningowym FC Bayern Campus w Monachium. Po powrocie do Polski zaprosiliśmy ją do naszego eskowego studia. Posłuchajcie. Głowa pełna marzeń i przede wszystkim sportowych wyzwań. Aktualnie ze mną w studiu jest
4: Marcelina Siwy
3: oraz jej mama
5: Karolina Siwy.
3: Po marzenia i do marzeń chyba właśnie Marcelina tutaj brnie i jest na takiej ścieżce, gdzie te marzenia się pojawiają coraz większe i przede wszystkim coraz więcej dróg otwartych. Piłkarka, młoda piłkarka. Zatem porozmawiajmy o tej piłkarskiej przygodzie i o tym, jakim ty jesteś człowiekiem, bo przed tobą wielka, zawodowa, sportowa przyszłość. Porozmawiajmy o tym, jak zaczęła się ta przygoda z piłką właśnie u Marceliny. Osiągnięcie co niemiara. Trzeba zdradzić rąbka tajemnicy, jak to wszystko się zaczęło i gdzie to ma swój zalążek.
5: Tak naprawdę Marcelina zaczynała trenując karate.

0: od 4 roku życia, ale pięknego dnia wstała i do męża powiedziała: tato, ja chcę grać w piłkę. No, obydwoje stanęliśmy tak naprawdę jak wryci i nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Tu karate, gdzie były jakieś tam małe osiągnięcia, a tu nagle przeciwieństwo piłka nożna. Zadzwoniliśmy do jednego klubu, poszła na trening, tu był klub dziewczęcy, no nie podobało się. No to kombinowaliśmy dalej, co tu zrobić, żeby spróbowała grać w piłkę. Zadzwoniliśmy do drugiego klubu, to już był klub chłopięcy. Trener zadał nam pytanie, a umie grać w piłkę? Ja ze śmiechem na ustach powiedziałam, ja nie wiem, nie mnie oceniać, to niech przyjdzie. No i tak już została. Po drodze było kilka klubów, od Futbol Akademii przez MUKP Dąbrowa Górnicza, aż trafiła do APN Dąbrowa Górnicza i tak od 2019 roku kopię piłkę z chłopakami do dnia dzisiejszego.
1: Pierwsze treningi były najcięższe, bo bardzo się stresowałam, jak nie przyjmą, ale jakoś tam się udało.
2: Czy teraz mimo wszystko, bo już kilka lat treningów w piłkę masz tak naprawdę za sobą, czy uważasz, że ta przepaść między dziewczęcym a chłopięcym męskim futbolem jest nadal tak spora, czy to już teraz się zmienia?
1: Nie no, jest spora przepaść, widać to bardzo. Po umiejętnościach, sile, fizyczności, trenuję indywidualnie też. Oraz w klubie z chłopakami. Otwarcie gry, gry pozycyjne. Przygotowujemy się, żeby sobie poradzić, jak bramkarka dostaje piłkę, żeby miała komu podać, żeby wychodzić na pozycję. Ja gram na lewym skrzydle oraz na lewym boku obrony.
2: I pamiętasz, kiedy na tę pozycję zostałaś skierowana?
1: Na samym początku, jak zaczęłam grać. Moja dominująca noga jest lewa i chyba dlatego. Szybkość, dobre wrzutki, podania, strzał.
2: Czego uczysz się od chłopaków, grając z nimi w jednej drużynie?
1: Żeby nie odpuszczać gry, żeby do końca walczyć. No bo chłopcy są silniejsi, można się więcej nauczyć od nich, niż od razu iść do kobiecej piłki.
2: A masz to w planach?
1: Mam, na pewno.
2: A co chciałabyś przekazać osobom, które myślą, że chcą zacząć treningi piłki nożnej, ale nie wiedzą właśnie, czy warto? Na przykład dziewczyny się boją, krępują, no bo przecież nie do końca sport dla kobiet.
1: Myślę, że nie warto się przejmować, żeby robić swoje po prostu. Mhm. Nie skupiać się na innych.
2: A gdzie widzisz siebie za kilkanaście lat?
1: Jeśli chodzi o klub, no to w FC Barcelonie. I to tak głównie.
2: A teraz może przejdźmy do tego momentu, kiedy dowiadujesz się, że jedziesz na testy do Bayernu Monachium. Klub, no, światowej, najwyższej rangi. Opowiedz zatem o tym dniu, opowiedz, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły.
1: Na pewno byłam zadowolona, ale też troszkę zestresowana, bo nie wiedziałam, jak będzie wszystko się toczyć i jak będą te treningi wyglądały. Dla mnie to była super przygoda, że mogłam tam jechać. Treningi były na pewno inne niż w Polsce są, bo nie było skupienie najbardziej na piłce nożnej, tylko też na grze, jakby piłce ręcznej. Trenowałam tylko z dziewczynami, które były ode mnie starsze o 2 lata lub o rok. A jeśli chodzi o trenerów, no to ciężko było się dogadać, bo nie mówili po angielsku za bardzo. Była taka dziewczyna z Polski i grała w tym Bayernie, jakby mi to wszystko tłumaczyła. No i byłam wdzięczna.
0: Tak naprawdę Marcelina w ciągu 3 dni testowych w Monachium, 2 dni trenowała z dziewczynami 2 lata starszymi w kategorii U17. Natomiast w 3 dniu po informacji zwrotnej od trenera U17, że trener z grupy U20 chciałby zobaczyć, jak ona wygląda. Więc tak naprawdę dowiedzieliśmy się w tym ostatnim dniu, tuż przed treningiem, że Marcelina przechodzi do już kobiecej drużyny, gdzie kobiety były starsze o 4 lata od niej. Dla nas było ogromne zdziwienie, dla niej też szok, również przygoda, bo to już jest, to są już kobiety, różnica ich fizyczności i wyglądu. Natomiast uważam, że sobie poradziła, a co do informacji zwrotnej, to tak naprawdę jeszcze czekamy na odpowiedź z klubu, w którym uczestniczyłam. Dla nas też było ogromne zaskoczenie, że jednak ta informacja, która została przesłana do klubu, została zauważona, że to, co robi nasza córka, gdzieś za granicą, w zagranicznym klubu zostało docenione i została zaproszona. Była jako jedyna dziewczynka z Polski, więc to też jest takie ważne i wyróżniające. Zaskoczenie. Zrobiliśmy wszystko, żebyśmy obydwoje jechali, bo jesteśmy rodzicami pracującymi. Tak ułożyliśmy sobie życie, żeby być przy niej. Ja jako mama, tata jako ten głównodowodzący, gdzie tak naprawdę to też po części jego pasja, bo sam grał w piłkę nożną. Marcelina trenuje indywidualnie z trenerem Michałem Szczyrką. I tak naprawdę on zapytał się, czy mamy filmiki i czy mamy jakieś dokumenty filmowe związane z jej meczami. Troszeczkę po kryjomu to robiliśmy. Marcelina brała udział w wycince tych filmów i montażu. Na początku się pytała, po co nam te filmy, po co my je skracamy. No musieliśmy jakoś umiejętnie wybrnąć z tego pytania. Powiedzieliśmy, tak na przyszłość. Wysłane zostało do klubu, no i czekaliśmy na odpowiedź. Tak naprawdę to było z początkiem roku i końcówką marca otrzymaliśmy dopiero informację zwrotną. Zapomnieliśmy, no już myśleliśmy, że no niestety, ale no jeszcze nie jest ten czas dla niej. Informacja została przekazana, to tak jakby Marcelina stanęła przed nami dosłownie wryta. Córcia, jedziemy, dostałaś zaproszenie. Ważne, że się pokazała, ważne, że ta umiejętność posługiwania się językiem obcym, typu tutaj angielskim, pozwoliła jej na umiejętności komunikacyjne tak samo. Ta bariera językowa również jest stresogenna, ale jesteśmy ogromnie z niej dumni, że to przetrwała i przezwyciężyła. No wspieramy ją mocno, motywujemy. Jesteśmy rodzicami wymagającymi, jeżeli chodzi o naukę, bo wiemy, że sport, a szczególnie piłka nożna, jest jej pasją i oddaje się jej w całości. No szkoła, troszeczkę powiem tak, zeszła na drugi plan, ale i tak jestem zaskoczona, że radzi sobie na dobrym poziomie w szkole średniej, bo rozpoczęła od września naukę w szkole średniej. Mimo wysokich absencji, dużych absencji, to radzi sobie na dobrym poziomie, więc naukę gdzieś tam idzie w parze z pasją.
1: No to dla mnie najważniejsze jest raczej ten sport.
0: Zdarza się, że raz mąż jeździ na treningi z córką, raz ja. Wszystkie mecze, jeżeli jest taka możliwość, to jeździmy na te mecze wspólnie. Zawozimy ją na zgrupowania razem. Jesteśmy obydwoje obecni na meczach kadry Śląska. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zawozimy też obydwoje Marcelę na zgrupowanie. Natomiast już tam zostaje sama z dziewczynami, z trenerami, tam ćwiczy. No staliśmy się, znaczy się ja się stałam fanką piłki nożnej, a szczególnie fanką swojej córki i lubię patrzeć, jak ona gra. Jest to, nie ukrywam, trudne, bo mamy jeszcze jedną córkę, która też jest sportowa i połączenia w pewnym momencie dwóch treningów, ustalenia naszego trybu dnia, to naprawdę było duże wyzwanie. Obserwując męską piłkę nożną, bo w większości czasu w niej siedzimy z uwagi na to, że Marcelina gra od początku z chłopcami. Duża różnica, tak jak córka wspominała, ta fizyczność, ta szybkość jest widoczna na boisku, ale to się zmienia, bo zmieniają się standardy treningowe. Wszyscy chcą, może dotrzeć to złe słowo, ale podążają za trendami piłki zachodniej, gdzie ta piłka jest szybsza, treningi są intensywniejsze, co przekłada się później na boisku. Widziałam zupełnie inny rozkład treningowy. Zaczyna się albo siłownią, albo kończy się siłownią taki trening, czy aktywacją. No myśmy nie mogli wejść w do niektórych miejsc, mogliśmy zobaczyć tak naprawdę tylko stricte, którym brała udział Marcelina, to co było przed i po, to wie o tym tylko Marcela, ale intensywność i podejście, tu widzieliśmy dużą różnicę w intensywności treningowej. Uważam, że obecność i wsparcie, nie tylko fizyczne, ale mentalne i duchowe również jest ważne na poziomie młodego człowieka. Uważam, że jej atutem jest właśnie ta lewa noga, dominująca lewa noga, a także sprawność motoryczna i gdzieś ta chęć walki, nieodpuszczanie.
2: Widzi pani Marcelinę w przyszłości w barwach właśnie FC Barcelony, tak jak sobie zamarzyła?
0: Marzenie córki to też gdzieś jest docenienie rodzica i taka kropeczka nad i. Uważam, że niech marzenia jej się spełniają i my wierzymy, że osiągnie naprawdę bardzo dużo, a to klucz to będzie FC Barcelona.
2: Motywacja, cicha czy głośna, jaką pani praktykuje?
0: To w zależności w jakich sytuacjach się znajdujemy. Jeżeli jest to bardzo stresogenne, to przytulenie. Gdzieś tam ciche słówko do ucha, obecność, ale głośna motywacja, dajesz radę, bo jesteś wielka, również z naszych ust wychodzi do Marceli.
3: SK Śląsk.
2: Sztuczna inteligencja miała nam pomagać, tymczasem coraz częściej wyręcza nas całkowicie. Pisze teksty, rozwiązuje zadania i streszcza lektury. Coraz więcej osób zaczyna ją wykorzystywać w pracy. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Dagmara Modrzejewska, Daxon Solutions. Kluczem takim trzeba do tego podejść, że jeżeli to jest moja świadoma decyzja i mam do tego na przykład zgodę pracodawcy, żeby korzystać z takich rozwiązań i one są licencjonowane i płatne, w tych wersjach płatnych, no to zupełnie inaczej można jakby wtedy jawnie, bezpiecznie z nich korzystać. Natomiast jeżeli ja to robię na własną rękę gdzieś pod biurkiem, bez zgody pracodawcy na nielicencjonowanych, nieautoryzowanych jakichś rozwiązaniach, no to tutaj już bardzo ostrożnie. Więc żeby się też wspomagać, a nie wyręczać, bo to też jest różnica.
5: To jest chyba też takie trochę pójście na łatwiznę. Po co szukać, po co wertować, jak jest taki czat GPT, który nam wszystko powie.
4: No też chodzi o czas. Ludzie po prostu jak mają jeszcze presję innych osób, że trzeba coś szybko na termin zrobić, bo deadline gonią deadline'y, to ludzie dlatego z tej presji i ludzi i innych osób i właśnie czasu sięgają po takie rozwiązania. Tylko chodzi o to, że tak jak powiedzieliśmy sobie, jeżeli zaczniemy tego nadużywać i zaczniemy się wyręczać, to w tym momencie może będzie szybko, ale my, jeżeli mamy z tych narzędzi korzystać odpowiedzialnie, to my powinniśmy przede wszystkim, jak już będziemy mieć wygenerowany jakiś raport czy prezentację, to my powinniśmy, mając swoje know-how, doświadczenie, sprawdzić to i tyle samo czasu po prostu, co samemu byśmy przygotowywali taką prezentację, no to tutaj tyle samo nam czasu zajmie to, żeby to sprawdzić dobrze, przypiąć właściwe źródła, zweryfikować źródła, no bo przede wszystkim chodzi o to, że czaty GPT mają czasem halucynacje i są podpięte źródła, które nie istnieją w ogóle. Więc jakby albo są błędy w tych źródłach. Więc po prostu naprawdę z taką odpowiedzialnością i weryfikacją, żeby się nie zdarzały sytuacje, że pracownik nie ma czasu, z presji szefa przepuści coś przez jakieś swoje gdzieś pod biurkiem narzędzie, zrobi coś szybko, a potem wyciekną dane. Nie? I tutaj tu już się zaczyna zabawa bardzo niebezpieczna. I dla organizacji, i dla pracownika z konsekwencjami na bardzo wysokie kwoty, jeśli chodzi o eurokary już.
5: Chodzi też o takie bezkrytyczne czerpanie wiadomości. Zadajemy pytanie, czat GPT nam odpowiada, sztuczna inteligencja wykonuje tą pracę, natomiast naszym zadaniem jest sprawdzić, czy ta sztuczna inteligencja podała prawdę, a często tego nie robimy.
4: No właśnie, no ale tutaj padło słowo już przez ciebie, myślenie. Myśleć, właśnie. To jest klucz. My musimy myśleć, co wygenerowało nam to urządzenie, co ten czat nam tutaj podaje za rozwiązania i jakby nie przysypiać, nie zwalniać się z tego obowiązku myślenia i myślenia takiego krytycznego, czyli to, co już tu przywołałam, to sprawdzanie w źródłach, jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy coś takiego w ogóle istnieje i czy to jest prawda, czy tam nie ma jakichś przekłamań, bo pamiętajmy, że internet to jest, no tak brzydko określając kolokwialnie, taki śmietnik, tam jest wszystko, tak, tam będą wartościowe treści, merytoryczne, super wysokopoziomowe, ale tam będą też takie, które w ogóle nie są prawdą i są jakimiś wypełniaczami w pięknych słowach jakoś przedstawionymi, a zupełnie nie jest to oparte o fakty, o badania, to nie są rzeczy po prostu, na których można gdzieś tam bazować, więc tu myślenie. Bo generalnie czat, jeżeli sformułujemy prompta, czyli takie zapytanie do sztucznej inteligencji, żeby nam wygenerowała jakiś właśnie, nie wiem, raport, jakiś esej, bo to już tutaj w tą stronę, w zależności od tematu, co ona ma nam wygenerować, to pamiętajmy, że jakby jakość zadawanych pytań i jakość tego prompta będzie jakby niosła za sobą efekt, tak? Czyli jakiej jakości zadaje pytania, takiej jakości gdzieś mamy łączenia przez ChatGPT tych wątków i tych źródeł w jakieś tam zlepki, tak? Informacyjne.
5: Niedobrym trendem jest to, że wśród młodych ludzi ten ChatGPT staje się wszystkim, tak? Oni zaczynają dzień zadając chatowi GPT pytania, co mam zjeść na śniadanie, w co mam się ubrać, gdzie mam iść.
4: No, to jest właśnie bardzo niebezpieczne i też ja myślę, że tutaj trzeba mieć swój rozum. Najpiękniejsza centralna baza danych to jest nasz mózg, nasz umysł i starajmy się tutaj zasilać go właśnie wiedzą, czytać, łączyć fakty, używać właśnie różnych modeli myślenia, żeby po prostu umieć się przełączać między myśleniem właśnie twórczym, takim kreatywnym, a między myśleniem krytycznym, żeby tego jakby nie zwalniać w sobie i nie usypiać, nie zamykać, tylko cały czas mieć na podorędziu i korzystać z tego, co mamy, bo jak człowiek nauczy się sam ze sobą dobrze współgrać i korzystać z tego potencjału, z tego, czym dysponuje, to będzie też czuł sprawczość. Będzie czuł, że ma na coś wpływ, że ma wybór, że podejmuje sam decyzję. I tego nie można oddać maszynie, bo my tracimy w tym momencie własną wolną wolę i samodzielność myślenia, niezależność myślenia. To się po prostu bardzo potem może niebezpiecznie kończyć, to co tutaj mówimy o tym, że potem już nie wiemy, co mamy zjeść, gdzie mamy pójść, bo jakby zupełnie oddajemy to propozycjom z czata. Więc tutaj bardzo ostrożnie, na zasadzie takiej, że jednak jak mam słabszy dzień, nie mam weny, to lepiej iść na spacer, popatrzeć na zielony kolor, iść do lasu, spędzić dzień z naturą, żeby wena wróciła, a nie wyręczać się. Bo tak jak mówię, no wspierać się na zasadzie inspiracji, żeby wspomaganie było komputerowe przez sztuczną inteligencję, to jest co innego, a wyręczanie to już zagrożenie zbyt duże.
5: Tu jeszcze nie możemy zapominać o tym, że ChatGPT, sztuczna inteligencja, korzysta ze źródeł, z dorobku innych ludzi, czyli ktoś musiał to napisać, ktoś musiał to wrzucić w internet, żeby czat zaciągnął te informacje. Sytuacja może się zmienić, kiedy ta własność intelektualna przestanie być taka publiczna, tak? Przestanie być taka dostępna. I co wtedy się stanie? Kto będzie myślał za ludzi?
4: No jeżeli ktoś będzie z taką świadomością, jak tu sobie rozmawiamy, no to sobie poradzi, bo będzie miał to w głowie, tak? A te osoby, które się ubezwłasnowolniły na rzecz maszyn, no to bez tych technologii nie będą w stanie potem sobie tych rzeczy wygenerować, będą musiały się tego nauczyć. I tutaj wtedy wrócimy do korzeni, tak? Wrócimy do nauki przez całe życie, do tego, żeby zupełnie inaczej podchodzić do takiego dobrodziejstwa, że mogę się rozwijać, doskonalić, że mogę tutaj się czegoś nauczyć i myślę, że to też my się pod tym kątem takiej kultury w społeczeństwie, takiej nauki przez całe życie musimy jeszcze nauczyć, żeby to było coś fajnego i odkrywczego i takiego budującego, rozwijającego, doskonalącego, a nie takie traktowane, jakie, że muszę się uczyć, nie? Że to jest coś takiego, no trzeba to zdać, trzeba mieć te certyfikaty, nie wiem, ukończony dyplom, a nie ma tutaj jakby takiego zamiłowania do poszukiwania prawdy, nie? Jeśli chodzi o taką ścieżkę w tym duchu doskonalenia przez całe życie.
5: Tym też się zajmujecie w Akademii?
4: Właśnie, Human Thinking Academy to jest nasz taki program rozwojowy, który zainicjowałam w tamtym roku i współtworzymy go z dr Moniką Just i profesorem Dariuszem Kubokiem. I my tutaj pokazujemy różne modele myślenia. Na trzech poziomach właśnie tego programu można do nas przyjść i właśnie spotkać się ze sobą. Zajrzeć po prostu przez pryzmat różnego rodzaju myślenia do swojej głowy i sobie to wszystko ustrukturalizować, poukładać i dobrze potem umiejętnie z tego móc korzystać, żeby po prostu między różnymi modelami myślenia się umiejętnie przełączać, umieć je stosować w praktyce, żeby naprawdę to wszystko potem w efekcie powodowało, że mamy właśnie taką eudaimonię, takie życie pełnią i że mamy taki ikigai, czyli właśnie iki, powód, gai, życie, że osiągamy takie poczucie sensu w tym, co robimy. My tam uczymy, a propos programu rozwojowego, właśnie myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, adaptacyjnego, holistycznego, więc my po prostu pokazujemy różne perspektywy, różne przypadki, warsztatowo też właśnie w ujęciu działamy, więc myślę, że jest to atrakcyjna alternatywa, jeśli chodzi o takie szkolenia rozwojowe i ten program właśnie jakby do tego namawia ludzi, żeby potem właśnie przez tą pryzmat nauki, przez całe życie nie potrzebowali już tak bardzo tych technologii, tylko potrafili sami gdzieś świadomie tą tutaj ścieżkę swoją doskonalenia i rozwoju kreować, takiej najbardziej dla siebie dopasowanej.
2: Chrupki, paluszki, opakowania plastikowe czy resztki jedzenia. To wszystko ląduje za ogrodzonym pastwiskiem dla koni w parku polisensorycznym przy ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu. To bardzo niebezpieczne dla zwierząt, które na co dzień wykorzystywane są do hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec. W zarządzie trwałym Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 znajduje się park polisensoryczny 4,5 hektara przepięknej przestrzeni przygotowanej do zabawy, zajęć z dziećmi. W przestrzeni parku znajdują się również dwa okrąglaki oraz olbrzymie pastwisko dla koni. W tej chwili mamy 6 koników, które służą do hipoterapii. 6 jest dopiero w trakcie treningów i te konie są intensywnie wykorzystywane do pracy z naszymi dziećmi i tymi małymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jak i z uczniami szkoły. Zrodził się ostatnio wielki, wielki problem, ponieważ ciepło i wiosna spowodowały większe zainteresowanie. Wiele osób odwiedza park i podchodzi bardzo blisko ogrodzeń. Wszędzie wiszą ostrzeżenia, proszę nie wkładać rąk za ogrodzenie, proszę nie dotykać koni, proszę nie ruszać, ale to wszystko nie skutkuje. Ludzie traktują konie jako istotę, którą natychmiast należy pogłaskać, coś jej tam podrzucić. No problem polega na tym, że podrzucane są również rzeczy niejadalne dla koni, ponieważ wyjmujemy zza ogrodzenia gumę do rzucia, chrupki, paluszki, różne resztki jadalnych rzeczy, włącznie z opakowaniami plastikowymi. Ostatnio niestety odnajdujemy w kubłach z wodą śmieci, które są tam przez kogoś specjalnie wrzucane, więc ktoś wchodzi na padok, przechodzi przez ogrodzenie i zanieczyszcza końską wodę do picia niedopałkami papierosów i śmieciami, które nie nadają się do jedzenia, włącznie z tym, że znaleźliśmy kości z kurczaka i wtedy koń naprawdę takiej wody się nie napije. Także wielki apel do mieszkańców Sosnowca. Zwracajcie Państwo uwagę i bardzo, bardzo proszę, zrozumcie, jak te konie bardzo ciężko pracują i jak ogromnie potrzebne są naszym dzieciom, bo to jest ich życie. Koń pomaga uaktywnić cały mechanizm chodzenia. Dla dzieci z porażeniami, dla dzieci, które mają ogromne wady postawy, to jest skarb złoty, którego my nie mamy możliwości zorganizować na sali gimnastycznej. To jest zwierzę, które pokazuje wzorzec chodu. Więc jeżeli umieścimy dziecko na plecach konia i damy mu poczuć przez 45 minut, jak to pracuje, jak pracują mięśnie żywego zwierzęcia, te impulsy przenoszą się na ciało dziecka. To jest bezcenne. I w momencie, kiedy my stracimy te konie, a one są naprawdę delikatne, bo one nam zaczną chorować, będziemy mieli z nimi mnóstwo problemów. Szanowni Państwo, w tym Sosnowcu jest tylko te kilka koni. I naprawdę ja o nic innego nie proszę, tylko o szacunek dla nich za ich ciężką pracę i za zrozumienie, że one dostają dobre porcje bardzo zdrowego jedzenia. Pięknie wyważone racje. Dbamy o nie nadzwyczajnie mocno. No one muszą być zdrowe, ale proszę pomóżcie nam pilnować ich bezpieczeństwa przed ludźmi zdrowymi. Przed ludźmi z normą, którzy nam naprawdę zanieczyszczają nam te pastwiska, dokarmiają, stają zbyt blisko z psami, które szczekają, które drażnią. To są no, podstawowe zasady zdrowego rozsądku. Koni nie będzie jadł ludzkiego jedzenia i nie będzie bawił się z psem, który właśnie przyszedł z właścicielem załatwić swoje fizjologiczne potrzeby do parku. Proszę o pomoc.
7: W tym roku się tak zaczęło, czy już od jakiegoś czasu to obserwujecie?
6: To trwa od dłuższego czasu, natomiast wiosna spowodowała bardzo mocne nasilenie tych fatalnych zachowań i

0: odbywające karę aresztu, no nie mamy możliwości postawić strażnika przy trzech padokach. No nie da się tego zrobić. Pilnować przed ludźmi zdrowymi padoków ze zwierzętami. Naprawdę czegoś nie rozumiem w tym wszystkim.
1: Dlaczego ludzie to robią? Czy jest jakieś wytłumaczenie, czy nie?
0: Nie wiem, nie umiem tego zrozumieć. Dla mnie jest to krańcowa głupota i nieodpowiedzialność, ponieważ no w momencie, kiedy koń zje bądź wypije coś tak zanieczyszczającego, go szkodliwego, no to po prostu może być wszystko włącznie z tym, że on nam umrze. A koń kosztuje w tej chwili masę pieniędzy, bo to nie jest zwierzę, które kosztuje 200 zł. To jest wydatek rzędu 5-10 tysięcy. To jest ogromna kwota pieniędzy dla nas. Niemożliwość odkupić konia, który jest przygotowany do hipoterapii. To są lata treningów, więc ten koń musi być specjalnie traktowany, specjalnie przygotowany do tego zadania. Ogromna odpowiedzialność naszych hipoterapeutów. Natomiast no, wychowywanie dorosłych ludzi z normą poza moim zasięgiem.
2: SK Śląsk.
3: Szafing dziecięcy dla Franka. Pod takim tytułem w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie odbędzie się zbiórka i sprzedaż używanych i nowych rzeczy dziecięcych. Cały dochód zostanie przekazany na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Franka z Dąbrowy Górniczej. W sumie na leczenie chłopca potrzeba 16 milionów złotych. Szafing jest jedną z wielu organizowanych akcji, które mają pomóc w zbiórce.
4: Franek, chłopiec ciężko chory, dystrofia mięśniowa, potrzeba niesamowitych pieniędzy, żeby mu pomóc. Przed nami wydarzenie, które ma pomóc w zbiórce pieniędzy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Proszę zatem się przedstawić na początek i opowiedzieć, o jaką zbiórkę chodzi.
5: Ja jestem Sandra, na co dzień pracuję w niepublicznym przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie i tam już 23 maja między godziną 10 a 16 planujemy zorganizować szafing dziecięcy dla Franka. Będą temu również towarzyszyły inne atrakcje, żeby w chwili, kiedy mamy sobie pójdą oglądać i wybierać ciuchy dla swoich pociech, ktoś mógł się też zająć tymi dzieciakami, które przyjdą z rodzicami. Więc będziemy mieli animatorki, będzie grill, wata cukrowa i jeszcze wiele innych.
4: Szafing dziecięcy. I teraz pytanie, bo jeżeli słuchają nas mamy innych dzieci, które nie chodzą do waszego przedszkola, czy one mogą też przyjść, mogą wziąć w tym udział?
5: Mogą przyjść wszyscy. Babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie. Większej rzeczy będzie na pewno z drugiej ręki, bo są to też dary od innych ludzi, ale znajdują się też nowe rzeczy, które ludzie przynoszą, tak jak pan powiedział, o dobrym sercu i dają na to, żeby zbierać te pieniążki.
4: Czyli rozumiem, że jeżeli na przykład ktoś, mówię tutaj o mamach, ma w domu dziecięce ciuszki, z których dziecko wyrosło, bo dzieci rosną bardzo szybko, może je zabrać, przynieść do was i tamte ciuchy przekazać?
5: Taka możliwość też jest. Mhm. Zachęcamy do tego, żeby robić porządki i przynosić te ciuchy.
4: Okej. Jakaś rozpiętość wiekowa?
5: Nie, rozpiętość bardziej rozmiarowa. Od noworodków do takiego 1,64 m.
4: Akcja po raz pierwszy?
5: Tak, w naszym przedszkolu tak. Chociaż rodzice Franka już wcześniej w Dąbrowie Górniczej organizowali szafingi i tam były nie tylko ciuchy dziecięce, ale też ciuchy dla dorosłych. Więc mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie owocne i będziemy mogli zrobić kolejne edycje.
4: Mhm. A jak to się zaczęło? Skąd taki pomysł na taką akcję?
5: Generalnie Franek jest moim sąsiadem i mając możliwość posiadania przestrzeni przedszkolnej i obserwując to, co robią rodzice Franka, żeby zebrać te pieniądze i organizując te szafingi chociażby w Pałacu Kultury Zagłębia, stwierdziliśmy, że może fajnie by było zorganizować coś w naszej przestrzeni i dołożyć tą małą ilość do tej ogromnej sumy.
4: Tak sobie myślę, może się nie uda zebrać 15 milionów, bo chyba taką kwotę rodzice Franka potrzebują na jego leczenie, ale w tym przypadku ważna jest chyba każda złotówka.
5: Każda złotówka się liczy i tak naprawdę nie ma tygodnia, żeby od ponad roku rodzice Franka czegoś nie organizowali, gdzieś nie byli. Więc myślę, że jeżeli każdy przyczyni się i zrobi coś małego ze swojej strony, płaci ciasto, zaprosi, wystawi, zrobi porządki w domu, bo Franek też ma swoją stronę, gdzie są licytacje codziennie i ludzie oddają rzeczy, również je kupują, więc jeżeli nagłośnimy, zrobimy więcej, to może w końcu się uda te pieniądze.
4: To może jeszcze raz przypomnijmy, kiedy akcja i jak się zgłaszać, bo przypuszczam, że będą takie osoby, które będą chciały przyjść i wziąć w tym udział. Co trzeba zrobić?
5: Nic nie trzeba zrobić, trzeba po prostu przyjść. 23 maja między godziną 10 a 16.
4: I podkreślmy, cały dochód z tego wydarzenia
5: zostanie przekazany na leczenie Franka.
3: Już od 1 czerwca Politechnika Śląska rozpocznie rekrutację na 4 nowe kierunki: sztuczną inteligencję, inżynierię danych i sztuczną inteligencję, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz inżynierię systemów obronności i bezpieczeństwa. O szczegółach opowiadał na specjalnej konferencji m.in. rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Materiał przygotowała Ola Grochowska.
6: Można się przygotować do życia zawodowego w sposób absolutnie unikatowy, ze względu na to, że jedna sprawa to są kierunki studiów, one oczywiście są pewnym magnesem i one dają tą wiedzę absolutnie fundamentalną, natomiast najważniejsza to jest po prostu otwartość, elastyczność, dlatego że zainteresowania osób się zmieniają też w trakcie studiów. Jeśli ktoś przychodzi na studia na 5 lat, wybierając studia, kierując się czasami informacjami, czasami emocjami, czasami tym, co się słyszy, prawda, w telewizji, w mediach, no jednak później, jak się już jest na uczelni, no to czasami się okazuje, że chciałoby się jeszcze coś, prawda? I ważne, żeby taka oferta była, czyli żeby można było tą swoją ścieżkę jak najbardziej elastycznie kształtować. I u nas właśnie to jest możliwe, bo można znaczną część swojego programu po prostu zmienić zupełnie. Nawet mamy takie rozwiązanie, że na pierwszym roku studiów jest bardzo duża grupa, ponad 20 kierunków, które mają ten pierwszy rok studiów całkowicie ujednolicone, czyli właściwie zmiana kierunku studiów nic nie kosztuje, nie kosztuje żadnej straty czasu, prawda? Ale kolejna sprawa jest taka, że mamy bardzo mocno zintegrowane kierunki studiów z przemysłem. Przy każdym tworzeniu kierunku studiów, przy każdej zmianie kierunku studiów konsultujemy to z przemysłem. I teraz jeszcze mamy taki też właśnie bardzo ciekawy pomysł i rozwiązanie, że zapraszamy do prowadzenia naszych zajęć jak najbardziej szeroko przemysł. Czyli nawet takie przedmioty wręcz wydawałoby się prawie podstawowe. Na te przedmioty przychodzą specjaliści z przemysłu, którzy właściwie pokazują tą perspektywę, do czego zmierza ten kierunek, czy prawda, czy do czego zmierza ten przedmiot, czego się można nauczyć. Tak więc to jest moim zdaniem w tym wszystkim niezwykle ważne, że student u nas pracuje w małych grupach projektowych i dostosowuje dla siebie ścieżkę kształcenia. A dla tych, którzy chcieliby się zainteresować już takimi na przykład badaniami naukowymi, to mamy też taką możliwość u nas na uczelni wprowadzoną teraz od kilku miesięcy, że student może się związać z profesorem, tak jak to jest troszkę na przykład na Akademii Muzycznej, że student ma swojego mistrza i pracuje indywidualnie. I tutaj też może pracować indywidualnie, może pracować u tego profesora, w ten sposób zastępując sobie część znaczną nawet programu studiów. To też jest bardzo atrakcyjne.
0: Anna Chrobog, ja jestem prorektorem do spraw studenckich i kształcenia w Politechnice Śląskiej. Politechnika Śląska żywo reaguje na potrzeby rynku pracy. Obserwujemy, co dzieje się na rynku pracy, czy mamy rękę na pulsie. Staramy się analizować takie istotne z punktu statystycznego raporty i widzimy jednoznacznie tendencję, że takie kierunki we współpracy z przemysłem są najbardziej pożądane na rynku, a tematycznie to właśnie kierunki związane z dostarczaniem studentom tych kompetencji cyfrowych, czyli jak najbardziej sztuczna inteligencja, inżynieria danych i sztuczna inteligencja to dwa kierunki, które proponujemy studentom z tego zakresu. Jeden bardziej praktyczny, ale obydwa mówiące o tym, jak powstaje sztuczna inteligencja, jak tworzyć agentów AI, w jaki sposób generować dane, segregować również w środowisku big data. Także bardzo nowoczesne kierunki i tutaj przewidujemy, że zainteresowanie będzie bardzo duże. A taki drugi worek, który proponujemy, to są kierunki, które odpowiadają na zapotrzebowanie na technologię podwójnego zastosowania, czyli dual use. Mamy specjalistów na Politechnice, którzy już od lat prowadzą takie badania, zarówno na potrzeby pokoju, jak i na potrzeby wojny. Takie technologie są niesłychanie istotne. Stąd też chcemy właśnie sprofilować dwa kierunki. Jeden kierunek to jest kierunek dotyczący inżynierii systemów obronności i bezpieczeństwa, bardzo inżynierski, technologiczny, nastawiony właśnie na te technologie podwójnego zastosowania. I drugi kierunek, który będzie się kończył licencjatem, to jest bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. To jest bardziej taki kierunek, który podchodzi do organizacji, do logistyki w momencie zagrożenia. I to nie tylko na czas wojny, ale tak jak mówię, zagrożenia, które mogą się zdarzyć ze względu na środowisko, prawda? Czyli jakby, no i różne inne sytuacje. Czyli odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku po głębokiej analizie i tutaj sięgamy po trzech interesariuszy wewnętrznych, czyli współpracujemy z naszymi studentami, pytamy się tutaj ich o zdanie. Oczywiście wsłuchujemy się z zewnątrz w rynek. Nasza współpraca Politechniki Śląskiej z firmami jest bardzo intensywna. Mamy fantastyczną lokalizację tutaj w centrum regionu. Zazdrości nam tego Warszawa bardzo, że mamy takie bezpośrednie przełożenie do firm, więc współpracujemy, dyskutujemy. No i trzecia grupa osób to jest również samorząd, ten lokalny, też odpowiadajemy na potrzeby transformacji Śląska, tej zielonej transformacji i też chcemy włączyć naszych absolwentów, specjalistów właśnie w te potrzeby. To, że współpracujemy ze służbami mundurowymi szeroko, że będziemy prosić ich o aktywne uczestnictwo w naszym kierunku. No już mamy to wszystko zorganizowane odpowiednio. Chcemy studentowi od razu, od pierwszego roku pokazywać tą praktyczną stronę. Jesteśmy jako Politechnika Śląska zdecydowanie liderem kształcenia projektowego. Także studenci sami budują te grupy projektowe, które muszą być multidyscyplinarne, czyli takie, które odpowiadają tym realnej pracy inżyniera, bo inżynier pracuje w grupie i to multidyscyplinarnej, ale do tych właśnie grup projektowych dopraszamy jako mentorów przedstawicieli z przemysłu. Także robimy to i tutaj tym chcemy być silni.
1: Ile miejsc czeka na tych kierunkach?
0: To są kierunki, na które zakładamy rekrutację, około 60 osób na kierunek, ale oczywiście my też jesteśmy elastyczni. No jak będziemy widzieli duże zainteresowanie, jeszcze większe, no to jeszcze możemy w ramach tam rozsądnego, powiedzmy 10-20% zwiększyć ten nabór. Ale też to mają być też kierunki elitarne, prawda? To nie powszechne, ale elitarne i tu chcemy bardzo, żeby każdy student był zaopiekowany. My też stawiamy na naszej uczelni na indywidualizację kształcenia, w związku z czym, tak jak powiedział pan rektor w swojej przemowie, staramy się, żeby nasz każdy absolwent był taki charakterystyczny, żeby posiadał takie wykształcenie, które mu da się znaleźć i pokazać na rynku pracy. Czyli podstawowe narzędzia inżynierskie to jest zdecydowanie nasz priorytet, a na to nadbudowujemy tą kołderką tych kompetencji miękkich.
7: Błażej Brudny, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Od samego początku, jako student pierwszego roku, już widziałem, że ta uczelnia jest naprawdę dobra, a teraz, jak już jestem na etapie studiów magisterskich, no to widzę, jak bardzo mocno się rozwinęła. I to jest naprawdę bardzo dobre uczucie, że mogę studiować po prostu na takiej uczelni. To jest super. To są kierunki, które były konsultowane z samorządem bardzo mocno i też my jako samorząd wypowiadaliśmy się o nich pozytywnie. No jednak przygotowanie młodzieży, która teraz wchodzi na uczelnie wyższe, jest bardzo ważne. Ale przygotowanie młodzieży właśnie w tych wyspecjalizowanych właśnie kierunkach jest o tyle ważne, że ich jeszcze jako tako w Polsce nie ma. My jesteśmy jako Politechnika Śląska, myślę, jednymi z pierwszych uczelni, które takie coś wprowadzają. I to u nas na Śląsku, gdzie mamy zakłady produkujące właśnie takie rzeczy. Tutaj pani prezes firmy Bumar Łabędy jest obecna, więc na Śląsku mamy możliwości studiować i mamy możliwość później jako już absolwenci pracować. To jest najważniejsze.
2: SK Śląsk.
3: Turniejem towarzyskim w Katowicach i Sosnowcu reprezentacja mężczyzn w siatkówce rozpocznie sportowe zmagania. 20 maja Polacy zagrają w Sosnowcu z Serbią, a 22 maja z Ukrainą w Katowicach. To będzie kluczowy sprawdzian formy przed głównymi meczami w ramach Ligi Narodów, mówi Sebastian Świderski, prezes PZPS, w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem.
8: Rozpoczyna się nowy sezon siatkarskich emocji, na początek mecze towarzyskie.
9: Tak jak co roku zaczynamy naszą przygodę, jeżeli chodzi o reprezentację tutaj w tym regionie. Rozpoczynamy turniej towarzyski w Sosnowcu, Polska, Serbia 20 maja. Dzień przerwy przenosimy do katowickiego Spodka, 22 w godzinach popołudniowych Aleja Gwiazd i odsłonięcie 6 tablic poświęconych siatkówce, m.in. złotym medalistom z 1976 roku. 23, dzień później, bardzo dobry, ciekawy mecz Polska-Bułgaria. Druga i trzecia drużyna naszego globu będzie mogła się sprawdzić właśnie w tym takim pierwszym etapie, pierwszym okresie przed tym trudnym, ale bardzo wymagającym sezonem.
8: No właśnie, panie prezesie, śmiało można powiedzieć, że to będzie test przed tymi najważniejszymi meczami, o których pan wspominał, w ramach Ligi Narodów, no i przede wszystkim Mistrzostw Europy, które nas czekają.
9: Dokładnie, Liga Narodów zaczyna się na początku czerwca. Mamy dosyć specyficzną grupę, bo latamy po świecie. Najpierw zaczynamy w Chinach, później gramy w Polsce, później przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że polecimy do Chin na finał Ligi Narodów, więc to dosyć dużo podróżowania. Ale patrząc na naszą kadrę przez pryzmat decyzji Nikoli Grbicza, wkrótce usłyszymy powołania, bo wkrótce trener Grbicz ogłosi swoją reprezentację na ten turniej. To mam nadzieję, że ta rotacja, jak co roku miała miejsce, będzie również i w tym roku. Będziemy mogli zobaczyć kilka nowych twarzy, ale takich twarzy, które będą dawały też jakość i będą utrzymywać ten wysoki poziom, jaki prezentujemy ostatnimi czasy. I wierzymy głęboko w to, że powtórzymy sukces i kolejny rok z każdej wielkiej imprezy będziemy przywozić medale.
8: Proszę powiedzieć, ten 2026 rok, pan zresztą o tym wspomniał, to jest wyjątkowy rok, bo mija 50 lat, odkąd właśnie drużyna Wagnera zdobyła jedyne dotąd złoto na olimpiadzie.
9: W Montrealu, natomiast rzeczywiście 50 lat od tego czasu tutaj w Katowicach chcemy odsłonić właśnie upamiętniającą tablicę, upamiętniającą to wydarzenie. Myślę, że tym zawodnikom, tym panom, nie chcę mówić starszym, ale tym panom należy na pewno się cały czas hołd i ciągle przypominanie o tym, co właśnie uczynili i jakie to jest wielkie, jakie trudne do osiągnięcia wydarzenie, jaki wielki sukces, bo przez 50 lat nasza reprezentacja co prawda zbliżyła się, ale takiego sukcesu nie osiągnęła, więc my chcemy cieszyć się ich obecnością, a dodatkowo chcemy też właśnie przygotować się do Los Angeles i na tyle dobrze wystąpić w tym turnieju, aby gdzieś nawiązać właśnie do tego sukcesu, wielkiego sukcesu tych chłopaków z Montrealu. Ponieważ chcemy rozszerzać tutaj w regionie naszą siatkówkę i promować ją jak najszerzej, a też wiemy, że w Sosnowcu jest piękny obiekt. Mieliśmy okazję już tam grać mecze towarzyskie, ale też ta hala i to miasto zasługuje na to, żeby gościć naszą reprezentację męską, chociażby z tego względu, że bardzo mocno wspierają zespół Zawiercia, bo to tam zespół Zawiercia rozgrywa obecnie swoje mecze playoffów, wcześniej rozgrywały mecze Ligi Mistrzów, więc na pewno ten obiekt i ci kibice zasłużyli na to, żeby też móc gościć na turnieju towarzyskim naszą pierwszą reprezentację męską.
8: Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. No właśnie, panie prezydencie, pan mówił o tym, że jest pan dumny, że w Sosnowiec też włącza się po raz kolejny w organizację meczy towarzyskich. Można śmiało teraz już powiedzieć, że nie tylko Katowice stało się takim Mekką siatkarzy, ale staje się też Sosnowiec?
10: Tak, bo to już kolejny mecz. Niedawno z Ukrainą gościliśmy polską reprezentację. Wcześniej też już takie mecze się odbywały, grała również reprezentacja kobieca. Także cieszymy się, że to, co planowaliśmy te 2-3 lata temu, gdy uruchomiliśmy te obiekty, że one zaczynają żyć i już te imprezy ponadlokalne się odbywają. A naszym takim planem było właśnie to, żeby nie rywalizować ze Spodkiem, bo taka rywalizacja nie jest możliwa, bo to jest najważniejsza hala w Polsce i tam były największe sukcesy polskiego sportu, tylko żeby być tym kolejnym wyborem, żebyśmy mogli wspólnie organizować właśnie tego typu turnieje, gdzie w jednym momencie więcej reprezentacji się zjeżdża i potrzeby są do tego, aby było kilka hal, bo przecież zapewne jak będą Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Spodku, to również nasza hala będzie służyła jako miejsce przygotowań do tych mistrzostw i zapewne też będziemy gościli najważniejsze reprezentacje. A pamiętajcie też Państwo, że też to chyba taka była niespodzianka dla wszystkich kibiców, że przed ostatnimi była Mistrzostwami Świata, dobrze mówię, tak, na pewno Argentyna z Brazylią grały właśnie w naszej hali, także widzimy, że przyciąga nie tylko coś, co wydaje się oczywiste, ale również nieoczywiste imprezy sportowe.
8: To przypomnijmy, jaki mecz dokładnie 20 maja w hali w Sosnowcu ArcelorMittal?
10: Polska-Serbia, bo to na pewno najważniejsze dla naszych kibiców, ale również Bułgaria z Ukrainą na terenie naszej hali, na obiektach naszej hali Areny Sosnowiec się zmierzą, także bardzo serdecznie zapraszamy kibiców z całego regionu.
8: Patrząc na to, jak Serbia rozgrywa swoje mecze, no to czekamy czekają nas niemałe emocje.
10: No ja myślę, że Serbowie po takich trochę latach posuchy no chcą wrócić do tej najwyższej grupy najlepszych drużyn siatkarskich, bo rzeczywiście przez chwilę tych Serbów nie było w tych gronie najlepszych, a przecież trenerem reprezentacji Polski jest również Serb. Także to też będzie taka walka trenera z drużyną, takie zawsze sytuacje, które wzbudzają jeszcze większe emocje, bo pewnie jeden drugiemu chce się też pokazać, gdzieś chce się zaprezentować. Także myślę, że ogromne emocje, zapraszamy.
8: To proszę powiedzieć, panie prezydencie, co hala w Sosnowcu ma, czego nie ma na przykład Spodek?
10: Ja myślę, że nie możemy oceniać. To są dwie zupełnie inne hale. Nasza hala jest mniejsza do organizowania właśnie turniejów towarzyskich, meczy towarzyskich, a Spodek to jest miejsce, w którym muszą odbywać się, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, muszą najważniejsze imprezy, bo atmosfera katowickiego Spodka jest nieporównywalna. Uciekając troszkę od siatkówki, ostatnie mistrzostwa w koszykówce pokazały, że to, co tworzą kibice w Spodku, niezależnie skąd przyjechali, bo to Spodek ma coś w sobie, że on zmienia ludzi, którzy do niego wchodzą, no to, co stworzyli, to jest nie do odtworzenia i na pewno to poniosło polską reprezentację w koszykówce do tego, że wyszliśmy z grupy i graliśmy dalej. Także to są zupełnie dwa różne obiekty i one mają ze sobą współpracować, a nie rywalizować.
8: Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice. To już w zasadzie taka tradycja. Jak rozpoczyna się wiosna, to rozpoczynają się też, no można powiedzieć, sportowe emocje, między innymi w sercu Górnego Śląska, czyli w Spodku.
11: Tak, bardzo się cieszymy z tego, że stało się to rzeczywiście tradycją, że mimo tego, że może nie ma jakichś super ekstra wydarzeń sensu stricte związanych z walką o jakieś tytuły, ale przynajmniej mamy te mecze towarzyskie w naszym Spodku, które już przeszły do tradycji, gdzie przyjeżdżają drużyny bardzo znaczące się w Europie i w świecie, tym razem Bułgaria, Ukraina i Serbia, którzy będą rozgrywali mecze towarzyskie w ramach turnieju towarzyskiego z naszą reprezentacją. I to będzie się działo w Spodku, ale również na Zagłębiu, w hali sportowej, pięknej hali sportowej w Sosnowcu.
8: Panie prezydencie, czuje pan dumę, kiedy słyszy pan, że kibice mówią, że Spodek stał się taką mekką siatkarskich emocji?
11: Tak, no trzeba jasno i wyraźnie zaznaczyć, że od tego roku 2014 ten Spodek rzeczywiście odlatuje na każdą obecność reprezentacji Polski w siatkówce i to bez względu na to, czy grają mężczyźni, czy kobiety i bez względu na to, jaki wynik osiągają. Na razie Spodek jest w miarę szczęśliwy dla naszej reprezentacji i oby tak było zawsze. I też muszę powiedzieć, że w takich kontaktach kurtuazyjnych już z samymi zawodnikami często słyszę, że Spodek jest tą areną, w której każdy marzy, żeby zagrać. A co za tym idzie, no musi być w jakiś sposób szczęśliwy albo takim wyznacznikiem rzeczywiście, że jestem top of the top siatkarzem w Polsce, bo zagrałem właśnie na Spodku. Powiększy się aleja gwiazd. Od roku 2017 mamy już 50 tablic odciskami dłoni zarówno siatkarzy, jak i działaczy sportowych i trenerów, a w tym roku kolejne 6 osób się powiększy, w tym również osób związanych z 50-leciem zdobycia Mistrzostwa Świata w roku 1976, a więc też tutaj chcemy uhonorować w tej Alei Gwiazd te osoby, które się do tego przyczyniły.
8: Możemy powiedzieć, kto pojawi się w Alei, bo między innymi z tego, co chyba dobrze pamiętam, Złotko Niemczyka.
11: No, tak jak się to dzisiaj pięknie mówi, to jest słodka tajemnica, niech to jest niespodzianką, bo też chcemy, żeby zachować tą taką nutkę zaciekawienia wszystkich po to, aby przyszli też na tą wspaniałą imprezę, event, który będzie towarzyszył właśnie odsłonięciu kolejnych dłoni. Zawsze to jest okupione wielką rzeszą kibiców i liczymy również w tym roku.
8: To powiedzmy też, przypomnijmy naszym słuchaczom spoza Śląska, którzy być może przyjeżdżają do Katowic, mogliby zobaczyć tę aleję, gdzie ona jest i gdzie dokładnie można zobaczyć te odcisnięte dłonie mistrzów.
11: Tak, aleja gwiazd siatkówki jest na razie, ponieważ tam się już miejsce kończy, po zachodniej stronie Alei Korfantego, Wojciecha Korfantego, czyli w ścisłym centrum naszego miasta, tej głównej drodze, która prowadzi od rynku katowickiego do Spodka, czyli do tej hali, która stała się mekką polskiej siatkówki. No i oczywiście tam pomalutku, tak jak powiedziałem, się miejsce kończy i się zastanawiamy, czy nie przejść już na drugą stronę, czyli na stronę wschodnią alei, aby tam rozpocząć kolejny rząd, czy kolejną linię wyznaczania tych tablic i upamiętniania wspaniałych naszych siatkarzy i siatkarek.
3: Śląski Sanepid podsumował działalność w 2025 roku. Wyniki niepokoją. Okazuje się, że w regionie odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań na grypę. Na domiar złego rezygnujemy ze szczepień. Jest też nowe zagrożenie. Nowy typ kleszczy z egzotycznych krajów. O szczegółach poinformowano na specjalnej konferencji, mówi Marek Wójcik, wojewoda śląski.
12: To był dobry rok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. Chciałem zwrócić uwagę, że to był też rok, kiedy nie było takich dużych wydarzeń, jak na przykład powódź, z którą mieliśmy do czynienia w 2024 roku. Która też stanowiło potężne wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego. To, co na pewno z tych liczb wynika, to jest ogromna praca właśnie sanepidu i wszystkich pracowników. To jest ponad 130 tysięcy różnego rodzaju przeprowadzonych kontroli, to jest ponad 1 200 000 przeprowadzonych badań laboratoryjnych, ale także prawie 3 miliony różnego rodzaju odbiorców różnego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych. To są zarówno takie spotkania w terenie, wtedy, kiedy można spotkać się z pracownikami sanepidu przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, ale także prawie 370 tysięcy dzieci, które były odbiorcami różnego rodzaju zajęć w szkołach i w przedszkolach. Ta działalność profilaktyczna na pewno cieszy, dlatego że przez właśnie młodych ludzi jesteśmy w stanie dotrzeć z dobrymi nawykami nie tylko do nowego pokolenia, ale także ci młodzi ludzie mogą stanowić pewnego rodzaju takie zbiorowe sumienie i wpływać również na swoje otoczenie. To, co na pewno jest martwiące, to jest kwestia rosnącej liczby przypadków zachorowań na grypę. Jeżeli porównujemy rok 2025 do roku 2024, tutaj zachorowalność była 2,5-krotnie większa, co oznacza, że rzeczywiście mamy poważny problem. Niestety wraz z zachorowalnością rośnie liczba zgonów spowodowanych grypą i tych przypadków śmiertelnych w przebiegu grypy rzeczywiście w ubiegłym roku było 57. Natomiast niestety widzimy, że już w tym sezonie do 24 marca tych przypadków śmiertelnych grypy było aż 68. Dlatego warto zaapelować o szczepienia. Szczepienia właśnie przeciwko grypie, które są ogólnodostępne, a dla grupy seniorów, grupy w wieku powyżej 65 roku życia, te szczepienia są po prostu bezpłatne. Dotyczy to zarówno grypy, a w przypadku seniorów również takich chorób jak RSV i innych, więc na pewno warto się tym zainteresować. Dlatego, że wielu z nas pamięta o różnego rodzaju poważnych chorobach, na które szczepienia są obowiązkowe, takie jak grypa, polio czy ospa. Natomiast no, niestety śmiertelne żniwo mogą spowodować również takie choroby jak, przepraszam, tu była pomyłka, jeżeli chodzi o obowiązkowe, to jest gruźlica, polio i ospa. Natomiast niestety śmiertelne żniwo mogą spowodować również takie choroby jak na przykład grypa, którą zbyt często lekceważymy. To jest tak, że od epidemii COVID-u pojawiły się w Polsce ruchy antyszczepionkowe. Niestety są osoby, które za wszelką cenę są w stanie unikać tego typu szczepień, co jest na pewno z takim negatywnym skutkiem nie tylko dla nich, ale także dla populacyjnej odporności. Niestety obserwujemy takie sytuacje, w których osoby często są w stanie nawet zapłacić grzywnę, natomiast nie realizują szczepień, dlatego na pewno zasady związane z nakładaniem tego rodzaju grzywien wymagają przejrzenia i pewnie zaostrzenia.
13: Grzegorz Udzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Znaczy, najtrudniejsze jak zwykle było zapanowanie nad biologią, czyli chorobami zakaźnymi, które nam towarzyszą. Jak Państwo już usłyszeli, zwykła grypa może okazać się fatalną jednostką chorobową, która zabiera również życie, ale nie tylko. Właśnie te, o których tutaj wspominaliśmy, możliwość zapewnienia skutecznej formy ochrony, jak chociażby przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, kiedy mamy skuteczną formę profilaktyki, zbyt rzadko z niej korzystamy. Dla przykładu około 10% naszych rodaków korzysta również ze szczepienia przeciw grypie. Jeszcze mniej w niektórych innych jednostkach chorobowych Myślę, że tutaj jest olbrzymia rola nasza. To jest niestety ciągła edukacja i dostarczanie wiedzy opartej na faktach medycznych, żeby przekonywać wszystkich do skuteczności i dobrodziejstwa szczepień. Oczywiście jak każdy środek leczniczy mogą zdarzać się powikłania poszczepienne i to również odnotowujemy jako Państwowa Inspekcja Sanitarna, dążąc do absolutnie wyśrubowanych norm jakościowych dla preparatów szczepionkowych, zgłaszając każde tego typu działanie. Niemniej jednak one mogą się pojawiać. Skutek i korzyść, która przemawia na wytworzeniem odporności, jest zdecydowanie większa od tego, co może zdarzyć się, czyli najczęściej ból i zaczerwienie w miejscu podania z niewielkim stanem podgorączkowym. To są najczęstsze skutki podawania szczepionek. I o to będziemy absolutnie apelować i do tego dążyć. Również będziemy dążyć do realizacji właśnie tego planu transformacji, który zakłada działania szerokie ze strony wojewody, zarówno edukacyjne, jak i funkcjonalne. Tutaj jeżeli chodzi o ilość podmiotów leczniczych, które świadczą usługi zdrowotne, jak i właśnie skoncentrowani jesteśmy na bezpieczeństwie, bezpieczeństwie dla pacjenta, czyli dla nas wszystkich. No i myślę, że bardzo dobrze radzą sobie z tym problemem dzieci, do których trafiamy z programami edukacyjnymi. Mamy przygotowane dosyć dobrze materiały, które są zwalidowane, są przedstawione nauczycielom jako gotowa forma do realizacji właśnie takich lekcji o zdrowiu i często

0: jeszcze trwa do końca kwietnia, to mamy 68, czyli jest to niejako kontynuacja sezonu, nie jest to przebicie aż tak znaczne. Niemniej jednak, no to są te zgony, których moglibyśmy uniknąć. To absolutnie mylne przekonanie, one doskonale sobie radzą. Ba, mało Państwu powiem, że niestety do naszego województwa trafiły również egzotyczne, olbrzymie klesze typu hialoma. Zostały odłowione na jurze krakowsko-częstochowskiej z koni i które przyleciały po prostu do nas samolotem. Bardzo możliwe, że w jakimś luku z bagażem z terenów właśnie endemicznego występowania. A jak naukowcy twierdzą, te kleszcze są niestety zakażone również patogenami typowymi dla danego środowiska, czyli tych właśnie tropików. Miejmy tylko nadzieję, że nie spodobają im się warunki bytowe i nie zadomowią się u nas na dłużej. Znaczy, wiecie Państwo, nie ma idealnej metody, bo zarówno nakładanie kar administracyjnych, jak i przymuszanie kogokolwiek może rodzić skutek odwrotny. To, co Pan Wojewoda mówił, egzekwowanie w tym momencie tych nałożonych kar okazuje się bardzo mało efektywne. Bardziej będziemy stać na stanowisku, żeby absolutnie dostarczać wiedzy i przekonywać tych nieprzekonanych, aczkolwiek no, z tym jest tak jak z religią. Jeżeli ktoś przyjął sobie dogmaty swojej wiary, no to będzie w nich trwał, a naszą rolą jest to, żeby dostarczyć rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Krztusiec jest za nami, ale przed nami biologia nie zna pustki. Proszę Państwa, w wyniku tych różnych ruchów migracyjnych mamy w tym momencie zawleczone do Polski przypadki gruźlicy, o której wspominaliśmy, gruźlicy wielolekoopornej. To są przypadki, które są trudne, które wymagają dużych nakładów, jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, ale te ruchy właśnie społeczności międzynarodowych absolutnie przyczyniają się do wejścia na nasz obszar takich jednostek chorobowych, z których do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Nie tylko zawleczone z fajnych, egzotycznych wojaży, ale również od tych ludzi, którzy przyjeżdżają, są wśród nas pracują. Nad tym również pracujemy i staramy się absolutnie czuwać, żeby nie doszło do jakiegoś zawleczenia, czy też możliwości transmisji chorób, które wynikają z normalnej działalności gospodarczej tych osób.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
2: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
1: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mln funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
3: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lilywood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: Cały czas SK Grahity na czasie, Oskar Zymc i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek, ale słuchajcie, nie ma lenistwa, dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie, dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie, bo jest bliski odejścia, kuszą go Saudyjczycy, oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda, żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Carbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
8: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: To Eska, tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
15: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
16: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa

0: reklamie.
1: Śląsk na czasie.
2: Natalia Czarnuch, cześć. Fokus, Rahim, Gutek, Wac Toja i wielu innych artystów wystąpi podczas charytatywnego festiwalu pod hasłem Kopalnia Rapu w Czeladzi. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz zagłębiowskiego rapera IGR-a.
3: Parę lat temu w tragicznym wypadku stracił pod pociągiem dwie nogi i rękę. No i po latach jego protezy już nie działają tak jak powinny. Zbiera pieniądze na nowe.
2: Mówił Mateusz Trybulec, współorganizator wydarzenia. Koncert odbędzie się w Czeladzi w Kopalni Kultury w niedzielę, start o 18:00. Bilety nadal są w sprzedaży, będzie je można kupić także przed koncertem w dniu wydarzenia. Więcej informacji z regionu znajdziecie na sk.pl.
4: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
5: Będzie bezpieczniej?
6: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
4: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
7: Sobota punktualnie 10:00 i co?
8: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
7: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski. Za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Lego. Lego.
1: Co mówi Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak Badałes nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota, to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną. Radio
3: SK. Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: A kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opłacę.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: I po reklamie.
3: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
4: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
3: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
5: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
3: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
6: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbus 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
1: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.

To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy

0: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100 EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100 EU.

0: Great Brands.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sok ołów, szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Patowy, Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Fokus, Rahim, Gutek, Wactoja i wielu innych artystów wystąpi podczas charytatywnego festiwalu pod hasłem Kopalnia Rapu w Czeladzi. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz zagłębiowskiego rapera IGR-a.
9: Parę lat temu w tragicznym wypadku stracił pod pociągiem dwie nogi i rękę. No i po latach jego protezy już nie działają tak jak powinny. Zbiera pieniądze na nowe.
8: Mówił Mateusz Trybulec, współorganizator wydarzenia. Koncert odbędzie się w Czeladzi, w Kopalni Kultury w niedzielę. Start o 18:00, a bilety nadal są w sprzedaży. Możecie je też zakupić przed koncertem w dniu wydarzenia. Imprezę poleca Wam oczywiście Radio SK.
10: Minęła 12:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
11: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
10: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
12: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 11:40. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
2: Wow.
1: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
2: Wow.
1: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
2: Wow.
1: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
3: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
4: Zapraszamy. Sosnowiec, ulica Zuzanny 36. www.grupatandem.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
9: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
10: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
11: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
14: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
15: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak jest.
0: Ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
1: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
1: Boję się.
0: Uwaga.
1: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
1: Dawaj.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: To specjalnie. Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
1: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I Italo Disco będzie.
1: Perfetto, perfetto, Windy. Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić.

0: słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
1: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
6: I po reklamie.
7: Agata Chluchciak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
9: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
8: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
7: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
10: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca, a nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13, cześć! To teraz będzie już gorąco, uwaga!

0: To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Upside Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 Mistrzostwa Hiszpanii, 3 Superpuchary Hiszpanii, 1 Puchar Króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. Radio SK. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
10: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
11: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
14: I po reklamie.

0: The Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14, a jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla Was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie, wie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20%.

0: Innej odsłonie, baba z brodą, człowiek pies, sporo ognia, świetny teatr.
1: A ta dzisiejsza impreza w Skansenie rozpocznie się o 18 i potrwa do 23. Zatem jeżeli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, wpadajcie.
2: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
3: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
2: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
4: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: To Teddy Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę w SC. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy. I to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. No i dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. I ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz gdzieś w Amsterdamie jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Woltary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył.
13: Ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom100.eu.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
21: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
23: I po reklamie.
24: Eska.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej dwudziestce Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Loret de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o Esce.

albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowa, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: To Oscar Cenci, nocoty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lewy ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra, i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
9: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
11: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
14: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Auto promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To już dziś o godzinie 18:00 industrialne mury XIX-wiecznej fabryki porcelany w Katowicach staną się tłem dla niezwykłego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. W programie m.in. spotkanie z artystami Grupy Janowskiej, wystawa ich dzieł, a prawdziwą gratką, nie tylko dla najmłodszych, będzie spotkanie z legendarnym mieszkańcem Katowic. Przez cały wieczór na gości czekać będzie sam Bebok Boguć, symbol katowickiej lokalnej tożsamości. Będzie w pełnej gotowości, by zapozować do pamiątkowych zdjęć i wspólnie celebrować tę wyjątkową noc. A wstęp na Noc Muzeów w fabryce porcelany w Kato jest darmowy.
15: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend to już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alesso i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła
3: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2+1 na drzwi Ercado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
12: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
13: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
12: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
13: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
12: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
14: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
15: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
16: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: just one last time. Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki. Świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopni, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Guru Josh Project Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na osiom.pl.
1: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: O, zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Paweł.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
11: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
15: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: I po reklamie.
17: Śląsk na czasie.
18: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza na 19. Metropolitalne Święto Rodziny. Między innymi w Rudzie Śląskiej czy Zabrzu odbędzie się szereg darmowych imprez. Mają one jeden cel, mówi Igor Śmietański, wiceszef GZM.
19: Chcemy wspierać współpracę międzypokoleniową. To jest dla nas kluczem, aby nie separować seniorów od młodzieży, bo to dzisiaj jest widoczne.
18: Metropolitalne Święto Rodziny rusza właśnie dziś, a obchody potrwają przez miesiąc. Tymczasem ja przypominam, że 19 maja ulicami Katowic przejdzie barwny studencki korowód. To właśnie wtedy rozpoczną się Juwenalia Śląskie 2026, najbardziej wyczekiwana impreza przez wszystkich studentów.
20: Muzyką się żyje.
0: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
17: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
0: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne, to Kordowiada w Olsztynie, przed nami już uwaga.

Znajdziecie w sieci Radio SK. Uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Imprezka. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć, 18 na zegarach, zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata, prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka. A na początek mój ulubiony Kung.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Based Radio SK 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebona Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20:15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20:15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
20: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
19: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
20: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
19: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
20: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
19: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
21: Chcecie wygrywać więcej?
22: Tak!
21: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
22: Ale to kręci!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
23: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.
2: SK.

0: Eben. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie, możecie dawać na Messengerze swoje myśli, co tam wam przyszło do głowy. Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

Krakowski Lore, proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Laurette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem SK, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
18: No piękny, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
17: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
17: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.

0: tam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr. 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: I po reklamie.
9: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ride Alton i Macklemore w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK, 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: reality. Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: I po reklamie.
5: Śląsk na czasie.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Szafing dziecięcy dla Franka. Pod takim tytułem w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie odbędzie się zbiórka i sprzedaż używanych i nowych rzeczy dziecięcych. Cały dochód zostanie przekazany na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Franka z Dąbrowy Górniczej.
7: Będą temu towarzyszyły inne atrakcje, żeby w chwili, kiedy mamy sobie pójdą oglądać i wybierać ciuchy dla swoich pociech, ktoś mógł się też zająć dzieciakami, które przyjdą z rodzicami.
6: Zachęca Sandra Wysługocka, współorganizatorka akcji, a ta odbędzie się 23 maja, między godziną 10 a 16. Ja dodam, że wstęp na to wydarzenie jest całkowicie darmowy.
8: Muzyką się żyje.
9: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej dwudziestce. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. No a pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18.
10: Impreska.
9: 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden.
11: Ja się sta.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko. Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
2: Ale na twarzy też piękny brokat.
3: Tak, gwiazdki. U nas we dwie mamy.
2: Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
3: Ja czekam na Season 2 Weight Loss. A ja na Coming Up Roses.
2: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Talk to you, 31 minut po godzinie 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. A jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Damiano David, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

Sabrina Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji. Impreza.

0: Promocja.
1: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Live. Remix.
2: Miksują Lost Frequency z Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Miasto na czasie.
7: Przed nami koncert Antologia, pierwszy i drugi tom pieśni współczesnych. To podsumowanie dwóch płyt nagranych przez Miłosza i zespół pieśni i tańca Śląsk. Jak mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, to będzie wyjątkowe wydarzenie, które łączy śląskość tradycyjną z nowoczesnością, czyli tym, z czym kojarzą się dziś Katowice i Śląsk.
8: Miłosz i zespół Śląsk już od dawna są w stanie dać nam usłyszeć te dźwięki, które pokazują niezwykłość naszego regionu, miasta Katowice, a przy okazji trochę nawiązując do tego dobrze pojętego regionalizmu. Myślę, że to w dzisiejszych czasach jest niewątpliwie wielki atut i jestem przekonany, że ten wielki koncert okaże się wielkim wydarzeniem w świecie szeroko rozumianej kultury.
7: A koncert 20 czerwca w Arenie Katowice.
9: Muzyką się żyje.
10: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18:00. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
5: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
10: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym, Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No a jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. Radio SK. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie teraz!

0: Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.
2: Esko.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień, 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

0: świat.
1: Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperon, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Aguilera, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK. I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.